jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Diabłe, wróćmy.

0: Łup, łup, stuku, stuku, Maron Hofstadt, oczywiście I Like RMF Max, stawaj, nie udawaj, elo!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, wy nie śpicie, wiemy doskonale od 5:30.
3: Ja dopiero wstaję, tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. Bo jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. A wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.
1: Najlepsze to jest to, że jesteście od samego rana razem z nami, razem w RMF Max. No to pochwalcie się, która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, gdzie jesteście już dzielni.
2: I jak już nam nagracie głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, to pamiętajcie, żeby jeszcze dodać, skąd jesteście, bo przecież pozdrawiamy absolutnie wszystkie miejscowości w Polsce.
0: Jaka praca nie śpi i dlaczego jest z tego dumna? Hej!

0: Tak właśnie robimy, kiedy wlatują bęgery na antenę RMF Max. I się przy okazji oblizujemy. To oczywiście kaca i kawałek Animal we Wstawaj Nie Udawaj.
1: A mamy dla was ciekawostki od rana. Słuchajcie, koniec z podglądaniem sąsiadów. Ma być rewolucja balkonowa. Co się stało? Już od tego weekendu weszły nowe przepisy. Teraz jak budują nowe budynki, nowe balkony, no to będą musieli postawić taką sensowną przegrodę między balkonami, takim właśnie obok siebie. A nie, wystarczy jakaś krateczka, czy coś tam. Wiesz? Także no, zmiany.
2: Szkoda. To teraz będzie można podglądać sąsiada tylko uszami, no.
1: Albo w tę przegrodę między balkonami trzeba będzie sobie po prostu wstawić Judasza.

0: Żaden budzik nie obudzi was tak przyjemnie jak Ed Sheeran rano, jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: A już punktualnie zaraz, o godzinie 6, flash informacyjny, najważniejsze informacje o poranku. Koniecznie zostańcie.
0: Koniecznie.
2: No i sprawdzimy oczywiście, jaka praca nie śpi i jest z tego dumna, słusznie.
3: Marek Mikulski, zaczynamy flash w RMF Max Mazowsze. Płonąca kanapa mogła doprowadzić do tragedii w Przasnyszu. Tamtejsza policja otrzymała zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie, która miała podpalić łóżko w mieszkaniu na jednym z osiedli. Z mieszkania wydobywał się intensywny dym, a kobieta nie chciała otworzyć drzwi. W obliczu realnego zagrożenia funkcjonariusze weszli do środka, gdzie zastali płonącą kanapę i siedzącą obok kobietę, odmawiającą opuszczenia lokalu. Kobieta trafiła do szpitala, a później została zatrzymana. Badanie wykazało, że była nietrzeźwa. Z pożarem poradzili sobie strażacy. Kolejna droga w Ciechanowie na Podzamczu przejdzie metamorfozę. Tym razem chodzi o ulicę Bony. Nierówna nawierzchnia zostanie zastąpiona nowym asfaltem. Powstaną równe chodniki dla pieszych i zjazdy do posesji mieszkańców. Postępowanie przetargowe jest już na końcowym etapie, informuje ratusz. Prace będą wykonywane jeszcze w tym roku. A to nie koniec remontów. Następne w kolejności są ulice Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. W pierwszej przebudowana będzie jezdnia, powstaną kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie i chodniki. Przebudowana zostanie także infrastruktura elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. W drugiej zaplanowano przebudowę jezdni, chodników, zjazdów i poboczy wraz z wykonaniem oznakowania drogowego. Powstanie sieć kanalizacji deszczowej, przebudowana będzie linia niskiego napięcia. Modernizacja zakończy się w sierpniu przyszłego roku. Druga toaleta publiczna w Ciechanowie, miejsce, do którego król chodzi piechotą, znajdziecie na jeziorku od strony ulicy Harcerskiej. Urządzenie nie powinno sprawiać problemów w obsłudze. Podobne powstało kilka miesięcy temu na placu Jana Pawła II. Toaleta jest zautomatyzowana, a miasto w tej kwestii nie mówi ostatniego słowa. Trzecia miejska toaleta powinna powstać w okolicach ulicy Gostkowskiej, Kargoszyńskiej i Kraszewskiego. W RMF Max jesteśmy na bieżąco także z tym, co w szkołach naszego regionu. I mamy dobre wiadomości dla uczniów z powiatu płońskiego. W szkołach średnich lada moment pojawią się dystrybutory z darmową wodą.
4: Udało nam się jako powiatowi płońskiemu pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż źródeł wody we wszystkich naszych jednostkach oświatowych. Wszystkie nasze szkoły będą wyposażone, już za chwilkę będą wyposażone w dystrybutory.
3: Mówił naszemu reporterowi Artur Adamski, starosta płoński. Na szkolne inwestycje powiat pozyskał środki z zewnątrz. I pozostajemy jeszcze na chwilę w Płońsku. Idzie jesień, a wraz z nią na ulicach naszych miast pojawia się dym z kominów. Stare, przestarzałe źródła ogrzewania to nadal problem w Płońsku. I to mimo obowiązującej w województwie uchwały antysmogowej i realizowanych projektów, które dają mieszkańcom możliwość wymiany palenisk na nowe, ekologiczne.
5: W ramach naszego projektu możemy bezpłatnie, zupełnie bezpłatnie opracować audyt energetyczny, który jest podstawą ubiegania się o dotacje w programie Czyste Powietrze. Możemy również także bezpłatnie wykonać przegląd kominiarski z czyszczeniem przewodu.
3: Mówiła Alina Braulińska, ekodoradca w Urzędzie Miasta w Płońsku.
1: Dzień dobry, już jest minutka po 6, także wstajemy, bawimy się razem z wami, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek.
1: I mów, co to są.
2: To są wyjątkowe chwile, że raz się możemy z nami słyszeć.
0: Poczekaj, co?
2: Wy nas możecie słyszeć, a my was.
0: A my was i zaraz będziemy słuchać waszych głosówek. To już jest... tutaj wszystko mówimy.
2: Tego każdy nie może, no.
1: Poniedziałek na pełnej petardzie.

0: co tu się dzieje, znaczy wydarzyło i działo teraz przed momentem. Alan Walker, Ava Max i prawie 7 minut po godzinie 6 to jest pora, kiedy pytamy was oczywiście o to, która praca nie śpi.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest z tego oczywiście najdumniejsza na świecie. No i dostaliśmy od was takie wiadomości.
4: Ło, ludzie, ile my wiadomości od was dostaliśmy? Tych wiadomości jest cała masa na naszym Instagramie. Wszystkich was kochamy, wszystkich was uwielbiamy. Nie śpią spawacze, nie śpią kierowcy autobusu. Wszyscy już są na nogach i to jest właśnie to, o czym najbardziej chcielibyśmy usłyszeć od was o poranku. Po prostu, że z nami jesteście. I wszystkich przytulamy i dla wszystkich gramy Mroza i Kasperczyków. Wszystko, czego chciałem. To jest 7 minut po godzinie 6, to jest wstawaj, nie udawaj.
3: To tak jak ja.
4: Ale ty też wszystkiego chciałeś, czy co?
3: Chciałem tego, tamtego i trochę tego.

0: DJ Goya, Michiko. Ach, słyszałem ten numer jak przynajmniej dwa razy w weekend, jak jechałem samochodem i było znakomicie, tak jak teraz. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, siemanko wszystkim.
1: No i rzeczywiście, wstajecie i nie udajecie. Jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Ja jestem dumna ze swojej pracy, ponieważ jestem kierowcą. Kiedy ja wychodzę do domu, to inni są dopiero w połowie pracy, dlatego jestem z niej dumna. I no pozdrawiam z Zabrza.
0: No i słusznie.
3: My też jesteśmy dumni. To jest, słuchaj, powód do dumy. Jesteśmy dumni.
4: Spawacz z Włocławka pozdrawia.
0: To wow. Jest Gosia.
1: Gosia Spawara.
0: Piątkę.
1: Naprawdę, samych tych. Nieważne.
5: Pracuję w żłobku, będę pilnować waszych bąbelków.
1: To ja chyba idę w spanku.
3: Czujemy się zaopiekowani, opiekujemy się wami do 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Która praca nie śpi, cały czas możecie przysyłać nam głosówki, przytulamy wszystkich.
1: Bez was nie ma tego programu.

0: No dobrze, będziemy szukać tego błękitu. Póki co jest w RMF Max. Błękit na niebie od Roxy.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polak znowu mistrzem świata!
4: Jest, a w końcu!
3: Ale to były pierwsze historyczne finały i wygrał je Dawid Godziek. To się nazywa slope style. To jest takie skakanie na rowerach. To się nazywa kolarstwo grawitacyjne, że się jedzie z góry i tam są takie skocznie i się skacze i robi się triki.
4: Dobra, super. Sukces to sukces. Tak, nie? Polak wygrał, więc od razu jesteśmy w tym najlepsi, nie?
3: Tak.
4: I skoro to jest sport, gdzie się jeździ, skacze, to na bank Małyszek skończy już Dakar, to weźmie w tym udział.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No Małysz jak to Małysz, lata, skacze, pełny serwis, no.
3: No ale Dawid skakał też.
4: Leć, Dawid!
3: Dawid, może bez nart i z góry, ale mistrzu.

0: stawia na równe i to obie nogi. Alex Moren od samego rana o 6.36 w RMF Max.
1: To podobnie jak sytuacja, w której zastanawiasz się, gdzie
0: rany.
1: Są moje klucze?
0: Rany, ludzie. I to jest ta zabawa, w której Mateusz chowa klucze, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są, nagrywając nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
2: Co ważne, nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma.
2: Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Wymyślcie coś fajnego, zróbcie innym dzień, sobie zróbcie, nam zróbcie dzień i powiedzcie mi przede wszystkim, gdzie są moje klucze.
0: Nagraj nam głosówkę, byku. W czym Mateusz dzisiaj schował klucze?
1: Dobra informacja jest taka, że jak inni nagrywają głosówki, a wy tych kluczy u siebie naprawdę szukacie, to może ktoś wam akurat podpowie.
2: No właśnie.
1: Nagraj głosówkę. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Pitbull robi wam poranek razem ze Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A my co robimy? Szukamy razem z wami kluczy, które Matełko gdzieś schował.
4: Gdzie są?
3: Gdzie? No
4: gdzie
3: właśnie.
4: Są moje klucze? Ja, odpowiedzi są nad wyraz ciekawe. Co tam do nas przyszło?
0: Ludzie.
4: Pudełko na okulary do pływania. No,
5: coś takiego w ogóle istnieje?
4: Trochę
3: tak.
4: No przecież tak, nie bądź na basenie. Dobra, wytłumaczmy cię potem. W kanistrze z benzyną. No. Na benzynę przecież, wiadomo, że teraz pusty jest.
0: No, no więc mógłby tam być. Mogłyby też być w pudełku na buty, żeby łatwiej było znaleźć, jak się zakłada i wychodzi z domu, to nam Tomek napisał. Ale nie. I mamy też głosówkę od Emila.
6: Siemaneczko moje mili. Moim zdaniem klucze schowane są w śniadaniówce. Pozdrawiam serdecznie.
0: A, no Emil też się pomylił.
3: Też nie.
0: No.
4: Już były, a teraz gdzie są klucze? W koszu na plastika, gdzie? Ajej!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A dlaczego jest pusty? Bo wszystkie butelki są w kaucjonacie.
4: Dokładnie.
0: Ale to jakie wy macie pomysły, ekipa. Jesteście najlepsi.

0: Miau, miau, miau, miau. Teraz będzie, kochani, zaraz flash, sport, pogoda, ale wjedzie to. Miau, miau, miau, miau. No, róbcie swoje miau, miau.
1: Ale psiarze. Miau, miau, miau, miau, miau.
0: No, też no, i Filip psiarze. I wy po drugiej stronie głośników też. Miau, miau, miau, miau.
2: To jest właśnie najlepszy poradek w RMF Max. 6:56, zostańcie punktualnie. Wszystko o 7 na was czeka.
1: Miau, miau, miau, miau.
3: Max. Miau, miau, miau, miau, miau. Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.

0: Poniedziałkowa, siódma na zegarach, Kinga Nega w studiu RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy Flash.
1: Dzień dobry, jestem. O poranku ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Na wysokości Dobieszowic samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów. Tymczasem, jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności się po prostu marnuje.
2: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
3: Dochodzi do marnowania żywności. W szkoła?
2: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
1: Mówi burmistrz gminy Starość Reby na Mazowszu Kamil Groszewski, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do poziomu 8,20 zł, prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30 zł. I choć wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, to tankować trzeba.
4: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
5: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak nie. Trzeba, to trzeba.
4: No oczywiście, że tak.
5: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
6: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
1: No i tak trzeba jeździć delikatnie i z głową, podpowiadają kierowcy z Płońska. Rozmawiał z nimi reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość to dzisiaj najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad dwóch dekad krajowej strategii młodzieżowej, przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji, a więcej o tym dokumencie we Fleszu za godzinę. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycję ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. No i tutaj uwaga, jeżeli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na te projekty.
7: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
1: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, no ale dzisiaj warto powalczyć o polski akcent.
8: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Sport zaczynamy od Ekstraklasy i meczu, w którym została strzelona najszybsza bramka w sezonie. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom 5-1, ale bramkę stracił już w 16 sekundzie. Kolejarz odpowiedział 2 minuty później, no i rozjuszony ostatecznie strzelił jeszcze 4 gole. Legia Warszawa pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1.
9: W meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. To nasza praca idzie w dobrą stronę, też widać tabeli.
1: Mówił Rafał Augustyniak, obrońca Legii. Piłkarze Atletico podtrzymali trwającą od 4 lat serię bez porażki z Realem w derbach przed własną publicznością. W niedzielnym hicie La Liga w derbach Madrytu pokonali Królewskich 2-1. I taki sam wynik padł w derbach Francji. PSG wygrało z Olympique Marseillon.

0: Jesień chyba nie zamierza się z nami patyczkować. Nowy tydzień zaczynamy od wyraźnego ochłodzenia. W całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu, ale między tymi chmurami też znajdzie się trochę miejsca dla słońca. Najchłodniej w górach w Zakopanem 9 stopni, 13 w Kielcach, 15 w Warszawie, no i najcieplej 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku czy Szczecinie. Jeżeli jesteście w grupie osób, które wolą szelest liści od upałów, no to będziecie zadowoleni.
1: To są bardzo dobre informacje, słuchajcie, zwłaszcza dla tych, którzy kupili sobie już nowe sweterki, skarpetki za kostkę. No i to są też inne bardzo dobre informacje, których możecie się spodziewać w RMF Max, bo to jest najlepszy poranny program, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Hej jesieniarze, hej wszyscy, hej Kinga, dzięki bardzo.
0: Ja jestem szczęśliwa.
1: Mateusz Marek.
2: Karola Kowalska.
1: Jest też Filip Kliber.
3: Jestem!
1: I Temper City. 5 minut po 7 w RMF Max.

0: Przepraszam, bo myślałem, że mikrofony wyłączone. Rise up, 10 po 7. Wspaniały numer, co nie?
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To teraz czas na zabawę. Do tablicy proszę i ważne pytanie. Kto jedzie teraz ze swoim bąbelkiem, z samochodem do szkoły, bo można wygrać stówkę kieszonkowego?
4: Tak jest. Szukamy takich ludzi, bo wszyscy sprawdzamy zaraz swoją wiedzę absolutnie podstawową, bo z podstawówki tak mniej więcej trzecia, piąta klasa. Dzisiaj kategoria, słuchajcie, to jest biologia.
0: Dlatego wyślij na 3001 teraz bez żadnych dodatkowych kosztów śmieszną nazwę swojej samochodowej drużyny i pamiętaj, że kategoria dzisiaj to biologia.
3: Szukamy tych z was, którzy jadą dzisiaj z dzieciakami do szkoły. Odezwijcie się i ugrillujmy kogoś tutaj z biologii.
0: No. Ale będzie, uła!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Wiemy, że dużo się w tym aucie dzieje, więc jeszcze raz przypominamy. SMS-owy numer 3001. Wysyłacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria nazwy biologia. Zawitaj

0: no i teraz będzie. Jest 16 minut po godzinie 7, hity na maksa. Dalej poranne lecą oczywiście, ale to jest czas, żeby kogoś ugrillować. Mnie, Karolę albo Matełkę, bo to jest zabawa. Do tablicy proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Jeżeli tak jak nam, wam również pocą się już dłonie, to znaczy, że dobrze się w tą zabawę bawicie. A z nami dzisiaj jest Robert i Julek. Dzień dobry w RMF Max.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jak się nazywa wasza drużyna?
4: Straszne borsuki, mamy ochotę was zgrillować.
0: Dobra, to słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy grillować, wybierzcie sobie, kogo chcecie grillować.
5: Czy Mateusza, Filipa, czy Karolinę?
4: A może Karolinę.
0: Yes!
5: Dobra, no to super. No
0: to w takim razie Julek.
3: Super.
0: Julek z ekipy Straszne Borsuki zadaje pytania. Karolinie, klasa podstawowa numer 3, piąta.
6: Czy kury potrafią latać?
3: Czy co potrafi latać?
6: Kury!
3: Kury czy potrafią latać? No,
6: tak.
3: Potrafią, tak.
0: Potrafią, Julek?
3: No trochę potrafią pomachać skrzydłami.
6: Tak, potrafią.
0: Wow, dobra. Karola, szybko ci poszło.
5: Pierwsze pytanie, dobrze, dobrze. Dobra, a Julek, macie drugie?
6: Ile nóg ma niby nóżka?
5: Oj, proszę bardzo, teraz cię złapali, teraz cię ugrillowali.
0: Karola, niby nóżka, przecież to jest piąta klasa podstawówki.
3: No, no. Wiem, dlatego nie pamiętam. Co, 12?
0: Przecież Julek wie to doskonale, a ty co, ty nie wiesz? Julek,
3: 12.
0: Ile ty masz lat, Karola? Kiedy ty byłaś w podstawówce?
6: Nie mam wcale żadnych
4: Nie gadaliśmy się, ale to stres.
5: Sorry. Ale dobrze, dobrze, dobrze, to już był ten moment na odpowiedź, bo my nie wiedzieliśmy, także...
0: Słuchajcie,
5: Idealnie.
0: Słuchajcie, straszne borsuki, złapaliście nas za niby móżdżek, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Stówka do was leci, oczywiście kieszonkowego. Julek, Robert, wydajcie to na największe głupoty, jak macie ochotę.
5: Niby coś.
0: Jesteście najlepsi.

7.21 w RMF Max. Jeżeli chcecie posłuchać, jak się grilluje prezenterów RMF Max, to koniecznie słuchajcie także nas jutro. Jutro wracamy do zabawy, to tablicy, proszę.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujecie o poranku. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
3: Na koń!
2: Byłby 4 lipca. Na pamiątkę wyobraźcie sobie husarii, ale też bitwy pod Kłuszynem. No, pozytywnie, no.
3: Fajne.
0: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
3: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
2: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Najważniejsze, żeby było wolno od pracy.
0: No, tak jest. No, tak.
3: I żeby było ruchome, codziennie.
0: I możemy zrobić wszystko, nawet śpiewać Bogu Rodzice.
3: Husaria!

0: Wow! To Post Malone i jego Sunflower, oczywiście w RMF Max. Taki piękny kwiat, jak nasi słuchacze.
1: I smacznej kawusi życzymy wam jeszcze do tego.
2: I dla tego pięknego kwiatu mamy też najważniejsze informacje, które sobie potem podajecie w pracy. Rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki, to jest 11 218 opakowań. I właśnie tyle wrzucił bosy biegacz, czyli Paweł Mej z Baczkowa, który zbierał w bardzo szczytnym celu te butelki.
0: Miesiące całe.
2: Całe miesiące je zbierał. 11 tysięcy ponad tych butelek oddał do tego recyklomatu, nie?
1: Ale poczekaj, i on to teraz musi... Jak? Ale poczekaj. No, nie chciałabym za nim stać w kolejce. No nie.
2: Ja bym się zmęczył wrzucaniem.
3: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: Uwa, uwa, uwa, jest 7.48, MJ Deli i oczywiście Deli Supreme to jeden z naszych ulubionych porannych numerów w RMF Max.
1: I tak wszyscy narzekają na ten poniedziałek, poniedziałek, a jakby nie było poniedziałku, to by nie było szansy, żeby wygrać 21 tysięcy złotych.
0: O, dobrze mówi, dobrze
2: mówi. I są takie szczęśliwe liczby. I patrzcie, proszę bardzo, dzisiaj jest 21 września, 21 to jest oczko, także... Oczko, puszczamy wam teraz 21 tysięcy na 21 dzień września od RMF Max.
0: I samo, za samo odebranie telefonu, 1000 złotych tak. I gdzie może być tak lepiej? I oczywiście, że nie ma takiego miejsca, gdzie może być lepiej. RMF Max i urodzinowy deszcz nagród, moi drodzy.
1: Dzisiaj oczko i zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em lub przez rmfmax.pl. No, kochani, jest szczęśliwa liczba. Czy nie warto spróbować?
0: Oczywiście,
1: ale pomyśl,
0: że warto.
1: No, ale, nie, ale warto.
0: Warto? Ale no warto, no warto, no warto, no, no,
1: tak,
0: no, no
1: 20 tysięcy, no.
2: Pamiętasz szczęśliwy numerek w szkole? Pamiętasz, to działa podobnie, tylko daję ci jeszcze pieniądze. 7327.

0: numer, którego nigdy nie wyrzuca się z playlisty, bo jest tak dobry. David Guetta i Memories w RMF Max za 5:08.
1: No to co, już za późno, żeby iść na grzyby, ale jakby ktoś chciał, to można się naprawdę nieźle wzbogacić. Kilogram dobrych, ładnych grzybów kosztuje nawet 90 zł na targowiskach, słuchajcie.
2: A 90?
1: To nie są tanie rzeczy, tak.
2: Także jakby ktoś chciał się zamienić, to ja zamienię dom na koszyk borowików i do tego jeszcze kanister diesla, nie?
1: To tyle samo mniej więcej wychodzi, no.
2: A za chwilę też będzie 8:00, a to oznacza Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max. Zostańcie, posłuchajcie.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Minęła ósma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami King Janek, a dzień dobry.
6: W pełnej gotowości, dzień dobry. System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład stratę szacuje na 9,5 miliona.
7: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku w pierwszym półroczu to było nieco ponad 500 ton.
6: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzony. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Jeden bilet, setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
8: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
6: Mówi Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w 2027 roku. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim zignorujemy polecenie strażnika miejskiego. Straż zyskała nowe uprawnienia, no i teraz może karać na przykład za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, czy za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Ministerstwo Edukacji pyta młodych, jakiej przyszłości oczekują. Powstaje pierwsza od ponad 20 lat strategia młodzieżowa dotycząca między innymi edukacji, zdrowia psychicznego i pracy. Tym razem młodzi mają nie tylko słuchać, ale też współdecydować. To właśnie ich głos ma wyznaczać kierunek zmian. A w kalendarzu 21 września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. No i sprawdzamy, czy przygotowujecie się już do tej nowej pory roku.
9: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
10: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
9: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
11: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
10: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
11: Tak, już jak najbardziej, buty.
6: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Anna Kropaczek, a co nas dzisiaj czeka w pogodzie, o tym tuż po sporcie.
12: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
6: Jutro polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami. Tymczasem wczoraj poznaliśmy pozostałych ćwierćfinalistów.
13: W stopie niespodzianka zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi. Oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2.
6: Tyle Patryk Serwański. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Wechta w finał turnieju kwalifikacyjnego i nie wystąpią w Lidze Mistrzów. I jeszcze błyskawicznie o tym, że Anna Twardosz wygrała drugi z rzędu konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich i awansowała na trzecie miejsce w generalce. Paweł Wąsek w konkursie mężczyzn zajął drugie miejsce.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Jesień robi dzisiaj głośne wejście, no ale przynajmniej nie można jej zarzucić braku charakteru. Ja to szanuję. Przed nami chłodny początek tygodnia, sporo chmur, przelotny deszcz, no ale słońce lokalnie też ma się pojawiać. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, w Warszawie 15, najcieplej nad morzem i na zachodzie kraju do 17 stopni, czyli taka pogoda dalej idealna na spacer, byle w jednej ręce trzymać kawkę, a w drugiej parasol.
14: Chłodno, przyjemnie. No ale co, no właśnie o to walczyliśmy, jak za oknem było 40 stopni, prawda?
6: Tak. Ja o tym marzyłam.
14: To są żeby nie, bardzo dobre informacje.
5: Nie pomylić rąk, żeby nie zasłonić się kawą i nie pić parasola. To jest ważne w tej sytuacji.
14: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj i ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.

0: Mam nadzieję, że daliście teraz głośniej, bo ten Daddy Cool to o was w RMF Max. Lizot i Boniem, 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Nie możemy porannej ekipy, czyli was, zostawić niedoinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc od razu wam przedstawiamy i wjeżdżamy z tematem na grubo. Z budżetu sejmowego kancelaria zakupiła obraz. Obraz całkiem drogi, pochwalił się tym marszałek, powiedział, że to będzie obraz Ignacego Daszyńskiego z przełomu XIX-XX wieku. Aha. I ten obraz kosztował prawie 300 tysięcy polskich PLN-ów złotych, nie?
0: Wow, no, mamy nadzieję, że im pomoże jakoś.
3: Fajnie, nie no, fajnie, że to będzie portret Daszyńskiego, a nie ten taki słynny obraz nędzy i rozpaczy.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Ten jest gdzie indziej, ale też można oglądać codziennie.
2: Ten jest na co dzień, no i za darmo. Axwell i Bony, tak żeby ten obraz trochę się polepszył. Whatever turns you on. 10 minut po godzinie 8.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że z RMF Max rano jest gitara. Tame Impala i Loser 18 minut po godzinie 8. To jest uśmiech, to jest zabawa, to jest po prostu poranek RMF Max.
1: A teraz ekipa, wiemy, że jedziecie może do pracy, a może już częściowo do niej dojechaliście, ale słuchajcie, gdzie wy tak właściwie, gdzie wy robicie? Jakbyście nam wytłumaczyli, na czym polega wasza praca, ale tak jakbyście tłumaczyli to 5-letniemu dziecku.
2: No bo my
1: wytłumacz.
2: Bardzo chcemy was wszystkich jak najlepiej poznać, bo to wytworzy sobie poranek RMF Max. Wytłumacz nam, co robisz w pracy, ale tak, uwaga, tak, żeby zrozumiało to naprawdę 5-letnie dziecko. Najprościej jak się da.
1: Zabieram tak, głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. To jest bardzo proste, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście, to warto spróbować. No i co? Zróbcie komuś dzień, pośmiejemy się razem. Przecież wiemy, że tam jesteście.
0: Wytłumacz, co robisz w pracy, ale tak, żeby zrozumiało 5-letnie dziecko. Baba Gugu.
2: Messenger albo Instagram RMF Max, tu na was czekamy.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: co robiliście w weekend, bo Calvin Harris na przykład pobił rekord Guinnessa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Autentycznie gość pobił rekord Guinnessa za zebranie największej ilości publiczności na DJ-skim secie i wydarzyło się to w Brazylii.
2: Wow, okej, okay, a wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
3: Tatuś robi play play.
0: Tatuś robi bam bam.
3: No właśnie, i dlatego, bo my was o to pytaliśmy, jak wygląda wasza praca, ale tak, żebyście to wytłumaczyli jak dziecku, żeby to wszyscy zrozumieli, no i wasze głosówki oczywiście, jak zwykle, zmiotły nas z planszy.
4: Jak myram w rzęsach i sprawiam, że mama ma czym trzepotać.
2: A jest coś dla tatusia na zakola na przykład? Będzie coś robione?
5: Ijo, ijo, ijo, ijo.
3: Dziwny odgłos, co to może być?
2: To może
3: Mały?
2: Bo na przykład.
3: Nie, to straż pożarna, wiemy, bo napisałeś.
5: Tatuś robi brum brum.
0: Fajnie, to tatuś się cały czas samochodzikami bawi. Mega.
2: Na dywanie z ulicy w przedszkolu, nie?
4: Płaty, wypłaty, przelewy, lokaty.
3: O, tego to nawet niektórzy dorośli nie mogą zrozumieć.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: O, ekipa, ale wy macie głosówki, ale wy macie pracy. Zachowujecie się jak dorośli, a my się zachowujemy jak dzieci, bo my tego nie rozumiemy. Iść tylko już teraz, żebyście mieli jeszcze lepszy dzień. Jest 8:29, a wy słuchacie RMF Max.

0: Dodajemy mocy, dodajemy energii, tak działa poranek w RMF Max. 8:38 i Tobi Romeo dla wszystkich zaspanych, którzy dopiero zbierają się do roboty.
1: Ciekawostka dla wszystkich. Słuchajcie, okazało się, że TikTok stał się w Polsce popularniejszy niż Instagram. Aha. Więcej ludzi go ma, więcej ludzi go pobrało, ale największy wciąż zasięgowo jest Facebook. Ale TikTok ścignął Instagrama. Na ten moment przynajmniej tak to wygląda.
2: Ja te TikToki to i tak oglądam. Na Instagramie i na Facebooku i w ogóle czasami to też na naszej klasie oglądam.
1: To się tam wszędzie wyświetla, tam leci, tam się
0: ogląda. No, że nie ma co ściągać, tam, nie? Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty z

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Uśmiechnięta, zadowolona, tak jak mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie zadowoleni w ten poniedziałek. Margarety na 12 minut przed godziną 9.
1: No i słuchajcie, normalnie byśmy wam nie zawracali głowy, ale dzisiaj jest 21 i mówimy nie 15 tysięcy. Weźcie, zróbcie 21 tysięcy do wygrania i niech to będzie porządnie zrobione. Na tą okoliczność, na 21.
2: No, no ja mówię, no weź daj te pieniądze dzisiaj do rozdania na antenie, tak. No bo kiedy, jak nie dzisiaj, mamy 21 tysięcy, no to rozdajmy 21.
0: No i my jesteśmy jak politycy, nie? W sensie, nie, ale dbamy o wasze portfele, nie? Dbamy, no.
2: No to co, nie ma na co czekać, bo to 21 tysięcy to tylko dzisiaj czeka w RMF Max. Mm-hmm. Jutro ta okazja może się nie powtórzyć.
0: Nie mamy takiej mocy, żeby przez 2 dni utrzymać taką okazję, także teraz zgłoś się do zabawy.
1: SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub przez rmfmax.pl, no.
2: Zrób to teraz, bo potem zacznie się robota. Poniedziałek, wiadomo, zapomnisz. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 teraz.
0: Max. No, a będziesz mógł nawet bug zalać do pełna 2 razy i ci to nie zaboli. Chłopie, no. Zrób teraz.
1: 21 koła.

0: Wow, ale to brzmi. Jest 8.54, Junior Caldera, jak wjeżdża o poranku, to kawa nie jest potrzebna. To jest RMF Max, to jest poranek.
1: Można sobie kupić, słuchajcie, spotkanie z prezydentem naszym.
2: Co?
1: Tak jest, prezydent Karol Nawrocki właśnie poleciał do Stanów Zjednoczonych. No i tam, jak masz pieniądze i masz jakąś poważną i konkretną sprawę do prezydenta, taką biznesową bardziej, to możesz sobie kupić taki specjalny pakiet na spotkanie. Ten pakiet kosztuje 100 tysięcy dolarów.
0: Luźno, no, muszę z oszczędnościowego po prostu wyciągnąć, nie?
1: I możesz się tam w kuluarach tego wydarzenia z prezydentem spotkać, także tak.
2: Czy są takie różne pakiety, różne takie możliwości, strefy VIP i tylko tam ten, dobra, no ale jak są takie bilety, to ciekawe, czy też są może te Golden Circle?
0: Na pewno! A my w RMF Max wszystkich zapraszamy do naszego Golden Circle punktualnie o godzinie 9:00. Flash i prognoza pogody.
1: A to chyba kawalerkę trzeba sprzedać, nie? Żeby tam być.
3: Reklama. Przecen.

0: na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: I po reklamie.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Siemano, z tej strony White 215.
15: Siema.

0: 9, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7 zł 99 groszy za benzynę i 8,99 za diesla, ale jutro czy pojutrze może być drożej.
1: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
0: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Finansowy sukces Ciechanowa. To miasto znajdzie się wśród samorządów z najwyższą dynamiką wzrostu dochodów w przyszłym roku w subregionie, a także powyżej średniej dla całego kraju. Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że dochody miasta uwzględnione w kalkulacji na przyszły rok mają być wyższe o ponad 9% w porównaniu z obecnym rokiem. W zestawieniu Ciechanów wyraźnie wyprzedza m.in. Mławę czy Pułtusk. O poranku we Fleszu czas na szybki rzut oka na drogi. Te krajowe i wojewódzkie przejezdne bez problemu. W miastach powinno się robić luźniej, bo kończy się poranny szczyt komunikacyjny. Pogoda może być dziś zdradliwa. W regionie może lekko popadać, co oznacza, że miejscami może Was zaskoczyć śliska nawierzchnia. Widoczność powinna być dobra. Uważajcie na siebie. A więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. Świeża żołnierska krew w Ciechanowie. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej imienia podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój w Ciechanowie, we wrześniu gości w swoich murach uczniów z klas oddziałów przygotowania wojskowego. Młodzi ludzie w praktyce mogą sprawdzić wiedzę, którą nabyli podczas szkolnych zajęć. Do tego miasta przybywają uczniowie m.in. z Raciąża, Węgrowa czy Ostrołęki. Piłkarze Mławianki Mława mają wreszcie powody do radości. W 9. kolejce trzecioligowych zmagań biało-zieloni pokonali u siebie CKKS Troszyn 4-1. O meczu więcej nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Mławianka od początku spotkania narzuciła wysokie tempo i stwarzała dogodne sytuacje. Już w 5. minucie precyzyjnym strzałem popisał się Sobociński i było 1-0. Po przerwie podwyższył Lewandowski. Goście szybko odpowiedzieli golem kontaktowym, ale Duma Zawkrza zachowała koncentrację do końca. Na 3-1 strzelił Michał Stryjewski, a kropkę nad i postawił najskuteczniejszy piłkarz Mławianki w tym sezonie, Tomasz Rojkowski.
0: W najbliższy piątek, 26 września, Mławiankę czeka spotkanie wyjazdowe z Ząbkowią Ząbki. Pierwszy gwizdek o godzinie 16. A więcej sportowych newsów po 15 we Fleszu Sportowym. Co pociągającego jest w pociągach? Tego mogą dowiedzieć się uczniowie ciechanowskich szkół. Ruszyły zapisy na nowe zajęcia w budynku Kolei Nadwiślańskiej. To propozycja na pierwsze w tym roku wycieczki klasowe. Dzieci będą mogły zdobyć wiedzę o kolei, parowozach i zastosowaniu węgla do ich napędzania. Stworzą też kreatywne prace plastyczne. Więcej szczegółów na stronach miasta.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Drobne opady deszczu mogą prześladować dziś nasz region przez większość dnia. Według synoptyków to nie będą jakieś znaczące ulewy, raczej takie kropienie, ale parasol albo kurtkę przeciwdeszczową warto jest mieć pod ręką. Po południu przyjdzie lekkie przejaśnienie. Powinniśmy zobaczyć się z naszą gwiazdą przynajmniej na jedną dłuższą chwilę. Wiatr umiarkowany, powieje z zachodu. Na termometrach maksymalnie do 16 stopni, więc jesień zagląda do nas coraz intensywniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Zrób
5: To
4: Sober lepsze robi akurat, no.
5: Masz mnie.
6: Wszystko co najlepsze.
4: Po godzinie 9. Dziękujemy, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
6: Karola Kowalska,
5: Mateusz Marek
4: i Sober już teraz, specjalnie dla was.
5: Sami zwycięzcy.

Czasami w poniedziałek o tej porze wystarczy powiedzieć: tylko mnie kochaj, no to tylko mnie kochaj i dobrze graj, Piotr Niewald. Dzień dobry, no chyba najbardziej naładowany energią początek tygodnia i zawsze to pierwsze wejście, takie wiecie, mocne w nowy tydzień, byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy i właśnie go startuję. Będę z wami do 12 w RMF Max. Dzień dobry. A jak ktoś teraz w okolicach, gdzieś tutaj na Mazowszu do pracy albo do szkoły pędzi autkiem, to życzymy szerokości i cierpliwości przy poniedziałku z RMF Max Mazowsze.

Zapraszamy na badanko, proszę bardzo. My badamy dobrą muzyczkę dla was, najlepszą. Ja oczywiście gramy, Jonas Blue, RMF Max na Mazowszu. A wy możecie zbadać swoje miasto i swoje osiedle i być częścią ich zmian. Na przykład w Ciechanowie jest taka możliwość, żeby być badaczem. Mieszkańcy osiedla Bloki w Ciechanowie będą mieli okazję porozmawiać o swoich potrzebach, pomysłach i oczekiwaniach wobec miejsca zamieszkania. Wszystko w ramach organizowanych przez ratusz spacerów badawczych. Kolejne 1 października o 14 będzie można przechadzać się po osiedlu i porozmawiać, co by tutaj można było zmienić. No i co? No i do dzieła. Świetna inicjatywa, że człowiek jest badaczem, a z drugiej strony pomoże swojemu osiedlu. A propos pomagania, muzyka. Muzyka, która spowoduje, że zrobicie głośniej i spojrzycie w kalendarz, a to dzisiaj 21. No to 21 tysięcy. Ale by się kredyciku na osiedlu za mieszkanko spłaciło? Za chwilę szczegóły, jak wygrać.

0: oczko, oczko, oczko, oczko na wszystko. Puszczam oczko do was, no i zapraszam do finału. 21 tysięcy, nie mylicie się, tak słyszycie dobrze. 21 tysięcy dzisiaj do wygrania w RMF Max, a jak odbierzecie telefon w finale, poniedziałkowym finale, to od razu 1000 zł trafia do was. To jest urodzinowy deszcz nagród. No to co, przy poniedziałku humorek poprawiamy rundą bonusową? Okej, od tej pory każdego SMS-ka i zgłoszenie online pomnożę dla was razy 580 szans dostanie się do finału. Po 21 tysięcy. To Max za 3,69, Max na 7,327 lub zajrzyjcie na rmfmax.pl. Ale pamiętajcie, jedno zgłoszenie teraz to 580 szans. Do dzieła!
1: Max. Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 8200. 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru.
10: I pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
21: Hey, this is Imagine Dragons.
22: What's up, it's Sean Paul.
23: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
26: Drobne opady deszczu mogą prześladować dziś nasz region przez większość dnia. Według synoptyków to nie będą jakieś znaczące ulewy, raczej takie kropienie, ale parasol albo kurtkę przeciwdeszczową warto jest mieć pod ręką. Po południu przyjdzie lekkie przejaśnienie. Powinniśmy zobaczyć się z naszą gwiazdą przynajmniej na jedną dłuższą chwilę. Wiatr umiarkowany, powieje z zachodu. Na termometrach maksymalnie do 16 stopni, więc jesień zagląda do nas coraz intensywniej.
27: RMF Max.
28: RMF Max Mazowsze.

0: To chodź się przytulimy, bo wszyscy jesteśmy RMF Max na Mazowszu, a przy poniedziałku, no to teraz będziemy się przytulać. Chociaż wiecie co? Chyba będziemy bardziej tańczyć. Ja z okazji moich urodzin chyba zaproszę na ten festiwal, bo to 11 października akurat w moje uro festiwal folkloru dzieje się od Kujawiaka do Oberka. No i po raz 20 już to się odbywa. Oczywiście festiwal to także festiwal kultury ziemi kujawskiej i mazowieckiej od Kujawiaka do Oberka. Tutaj trzeba pojawić się w Gąbinie, w hali sportowej szkoły podstawowej właśnie imienia Marii Konopnickiej. Potańczyć jest duża ilość konkursów, bogactwo atrakcji, występ grup folklorystycznych, kiermasz rękodzieła i wystawy. No jest także muzyczna atrakcja wieczoru, tym razem folk-rockowy zespół Pieczarki.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Już tak na Mazowszu zrobiło się smacznie, to mamy nówkę sztukę. Nową wersję, świetną, Fall to the Floor, Offenbach i Star Sailor.

0: Izzy Bizu v domaře Careful. Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego.

0: Dlatego świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Marek Mikulski, minęła 10:00, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, już w tym tygodniu. I pogoda dopasuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie będzie zdecydowanie chłodniej i będzie deszczowo.
1: Nieco więcej chmur, przelotnopady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Refuler zwodowany na Rudkach. Pływająca pogłębiarka pomyślnie przeszła testy technologiczne. Rozruch maszyny przeprowadzony jest w trybie łagodnego startu, dzięki czemu ryby i ptaki wodne mają czas, aby przenieść się w ciche strefy zbiornika. Wydobywany namuł trafia na przygotowane wcześniej pole refulacyjne, a przefiltrowana czysta woda wróci do jeziora. W ten sposób samorządowcy chcą przywrócić dawny blask ulubionemu miejscu wypoczynku Płońszczan. To może być spacer, na którym poznacie bratnią duszę. 27 września w Parku Konopnickiej w Ciechanowie będzie można spotkać psy, które na co dzień przebywają w schronisku w Pawłowie. To w ramach akcji Spacer z bezdomniakiem. Zwierzęta czekają na nowe domy i kochających opiekunów. W adopcjach pomogą wolontariusze, którzy na co dzień opiekują się psami. Na spacerowiczów w parku między 10 a 18 czekać będzie też stanowisko pełne wypieków, kawa, herbata, stoisko z rękodziełem oraz atrakcje dla dzieci. Drugi mecz i niestety druga ligowa porażka. Szczypiorniści Juranda Ciechanów przegrali z KPR Żukowo 31-32. Mecz rozstrzygnął się w ostatnich sekundach. O szczegółach nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Pierwsza odsłona spotkania należała zdecydowanie do Juranda, który wypracował sobie solidną zaliczkę i prowadził 17-14. W drugiej połowie na parkiecie dwoili się Hardzina, Fuksiński, Lewczyk czy Łukawski, ale to gospodarze z Żukowa zadali ostateczny cios i wygrali 32-31. 26 września Ciechanowianie zagrają kolejne mecze w Lidze Centralnej, tym razem u siebie ze spadkowiczem z Superligi Zagłębiem Lubin.
0: Tyle od Kamila, a więcej sportu po 15 we Fleszu Sportowym. Dzieci z Płońska potrafią w pierwszą pomoc. W zeszłym tygodniu zakończony został intensywny cykl szkoleń z pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dzieciaki w płońskich podstawówkach przeszły kompleksowe szkolenie z konkretnych umiejętności resuscytacji, tamowania krwotoków i opanowania stresu w sytuacjach zagrożenia. Zadanie było współfinansowane z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przed południem zaglądamy jeszcze na drogi w regionie. Tymi wojewódzkimi i krajowymi powinniście przejechać bez większych utrudnień. W miastach też robi się już luźniej po poranku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Pogoda dziś w naszym regionie będzie trochę jak obrazki w kalejdoskopie. Zmienna, trochę chmur, możliwy lekki kapuśniaczek, a potem przejaśnienia i trochę słońca. We wrześniu nikogo to nie powinno zdziwić, przecież stoimy u progu jesieni, a dziś wcale nie będzie tak najgorzej. Zaprzyjaźnić jednak musimy się z dość mocnym wiatrem. Umiarkowane podmuchy dotrą do nas z zachodu. Na termometrach też bez większego dramatu, maksymalnie do 16 stopni. To nie jest zbyt ciepło, ale wystarczy lekka bluza, byśmy nie zmarzli.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: RMF Max. Dużo muzycznego uśmiechu po 10:00 w RMF Max, to byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No, mamy dużo tego uśmiechu i w ogóle dzisiaj to jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Komu ten order dzisiaj? Panie kierowniku, jeden taki uśmiech to może cały poniedziałek zrobić. Bez końca. Oskar Cym z RMF Max.

Tanecznym krokiem w poniedziałek. No coś jeszcze minuszka chodzi po ostatnim weekendzie. Nie wiem jak tam u was w robocie. No to dobrze, dobrze, że chodzi. I like, uśmiechamy się, muzyczkę taneczną gramy i my coś sobie przypominamy. Zagramy wam teraz taką muzyczną perełkę. Sześć przesympatycznych, przepięknych kobiet zespołu Pussycat Dolls. Zespół powstał w roku 1995. Najpierw miał być formacją taneczną, ale później dziewczyny zaczęły śpiewać, jak ktoś stwierdził: ej, to fajne jest. A teraz w RMF Max przypomnijmy sobie jeden z ich największych przebojów. Pewność siebie i kuszący przekaz. No tego wam życzę na nowy tydzień. Batons, tak nazywa się to nagranie tej szóstki z Ameryki. A jeszcze atrakcyjności tego singla zespołu Pussycat Dolls dodaje wizyta Snoop Doggy Dogga. W RMF Max nasza muzyczna perełka.

Jesieniary się cieszą, ostatni dzień lata, no ale jesień też, zresztą piękna polska złota jesień będzie, wierzmy w to. Ostatni dzień lata w RMF Max Mazowsze to był Gibbs, Formane i Igo, a przede mną zestaw tego wszystkiego, co może zadziać się tej jesieni, a rzeczywiście w tych projektach, które właśnie obserwuję i czytam, jest dużo fajnych rzeczy. Wyniki głosowania się pojawiły, wyniki głosowania w ciechanowskim budżecie obywatelskim 2026. No to słuchajcie, by pomysł zakupu ubiorów scenicznych dla Ludowego Zespołu Artystycznego, projekt uatrakcyjnienia terenu kąpieliska, doświetlenie terenu i naprawdę dużo fajnych rzeczy z takich projektów twardych, miękkich, ogólnomiejskich. Wszystko wyczytacie na umciechanów.pl. Zobaczcie już teraz, co w waszej okolicy może zmienić się na zdecydowanie lepsze w ten poniedziałek nawet. Tak, poprawcie sobie humor. No i głośniej RMF Max Mazowsze.

0: Cat's Eye, Cat's Eye, ale to się dobrze złożyło. Animal w RMF Max. Oczko krzycze dzisiaj, 21 dzień września. Urodzinowy dość nagród w RMF Max. Oczko 2 i 1. Macie takie numerki, macie takie cyferki w swoim numerze telefonu? No to jak macie, no to macie dużą ilość szansy dostania się do finału. Bo w naszej zabawie urodzinowej odpalam rundę bonusową, która mnoży razy 650 wasze zgłoszenia do finału teraz. SMS-a o treści Max. Wyślijcie na 7327 albo zgłoście się na rmfmax.pl, a jeden SMS tylko 369. No to mnożymy razy 650. Ale wracam do oczka. Jak macie w numerze telefonu dwójkę i jedynkę, no to oczko i wasze zgłoszenie do finału od tej pory pomnożę razy 1300 szans. Pasuje? No to oczko. Zapraszamy do finału. 21 tysięcy do wygrania.
1: Max. Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max.
5: Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
18: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
18: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
18: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
18: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
18: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: I po reklamie.
23: Grzegorz,
24: Asia,
25: Martyna,
26: Lady Gaga.
27: Z tej strony modelki
28: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
29: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
0: Pogoda dziś w naszym regionie będzie trochę jak obrazki w kalejdoskopie. Zmienna, trochę chmur, możliwy lekki kapuśniaczek, a potem przejaśnienia i trochę słońca. We wrześniu nikogo to nie powinno zdziwić, przecież stoimy u progu jesieni, a dziś wcale nie będzie tak najgorzej. Zaprzyjaźnić jednak musimy się z dość mocnym wiatrem. Umiarkowane podmuchy dotrą do nas z zachodu. Na termometrach też bez większego dramatu, maksymalnie do 16 stopni. To nie jest zbyt ciepło, ale wystarczy lekka bluza, byśmy nie zmarzli.

słonecznym krokiem w nowy tydzień, także na Mazowszu. Och, te zakwasy po weekendzie, no. Uważajcie na siebie, dużo magnezu, potasu i muzyki z RMF Max Cyril, albo po prostu potrenować dalej taniec. No to ja tym tanecznym krokiem, dzieciaki 4-5 lat, Dance Kids 9-12, kurs tańca towarzyskiego, Ladies Night, czyli wasze bioderka, drugie panie, będą spełnione. Mława zaprasza na zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Są także grupy zaawansowane, o tym pisze nasza mława.pl. Kurs tańca towarzyskiego od podstaw. No ale ta bioderka, tutaj nie inna Shakira teraz na Mazowszu słucha. Dobra, no to okej. Lecimy z tym poniedziałkiem w stylu tanecznym. Mrozu i Kacpercik, niech będzie w waszej pracy. RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero.

0: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: I po reklamie.
12: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam. Jestem Agata.
14: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
19: O 11:00 Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Polscy siatkarze awansowali w sobotę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i jutro w Sofii zagrają z Niemcami. Teraz mają czas wolny. Jak odpoczywają?
20: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjść się na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje. Czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
19: Mówił Kevin Sasak. Biało-czerwoni już wieczorem wrócą do zajęć na hali. Sporą niespodziankę sprawili siatkarze Rumunii, którzy w 1/8 finału pokonali Ukrainę i zagrają z Francją, która ograła 3-0 Portugalię. Awans wywalczyli jeszcze Włosi i Finowie. Dziś ostatnie mecze o ćwierćfinał.
18: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
19: Na stacjach paliw w naszym regionie nadal ceny zatrważające. Jak już słyszeliście we fleszach, za popularną 95 zapłacimy 7,99, za diesla 8,99. Jedni się już przyzwyczaili, że trzeba z portfela wysłupać więcej pieniędzy, inni z wizytą przy dystrybutorze czekają do ostatniej chwili, czyli gdy zapali się lampka rezerwy. Tak czy inaczej, zatankować trzeba, usłyszał reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki.
21: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
22: Czyli pan nie patrzy na cenę, jak nie. Trzeba, to trzeba.
21: No oczywiście, że tak.
22: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
23: Okropne są, zawrót głowy, no, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
19: Mówili nam dziś kierowcy w Płońsku, a my pozostajemy w tym mieście, bo sporo się dzieje w Parku Konstytucji 3 Maja. Wykonawca przygotowuje tam teren pod nową zieleń. Na nawiezionej, urodzajnej glebie wyrosną wielobarwne rabaty i gęste trawniki, tworzące warunki do odpoczynku w cieniu drzew. Montowane są obrzeża pod przyszłe ścieżki spacerowe. Zgodnie z umową wykonawca sfinalizuje pracę do końca listopada. Przed nami wielki finał Europejskiego Tygodnia Mobilności. Samorządowcy w Mławie przypominają, że już jutro dzień bez samochodu. Urzędnicy zachęcają, aby tego dnia przesiąść się z prywatnego auta do autobusu Mławskiej Komunikacji Miejskiej lub skorzystać z mławskich rowerów miejskich. Zwłaszcza, że przejazdy tego dnia będą darmowe, autobusem bez limitu, a rowerem z limitem zwiększonym do godziny. Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie zachęca do udziału w specjalnych lekcjach. To oczywiście propozycja dla zainteresowanych szkół. Lekcje muzealne to okazja, by poznać bliżej nie tylko historię Mławy. Edukatorzy są przygotowani i czekają na pierwsze szkolne grupy.
0: Serdecznie zapraszamy. Każdy z naszych działów dysponuje dla Państwa czasem oraz atrakcjami, jak również informacją.
19: Mówił Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie. Więcej informacji o lekcjach muzealnych znajdziecie na stronie internetowej placówki. Nielegalna uprawa konopi w naszym regionie. Więcej o śledztwie płońskich policjantów powiemy we fleszu po 12.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
19: Trochę deszczu, trochę chmur i przejaśnienia. Dziś pogoda naprawdę nie będzie potrafiła się zdecydować, czego chce. Dlatego zdecydowanie powinniście mieć pod ręką parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Co prawda synoptycy mówią, że maksymalnie co dziś może spaść z nieba, to lekki kapuśniaczek, ale nawet to może zepsuć układaną starannie fryzurę. Maksymalnie na termometrach do 16 stopni może dziś mocniej powiać z zachodu. Do tego ciśnienie zdecydowanie powyżej normy. Z kawą bym też uważał.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
14: Hity na maksa w poniedziałek, 21 dzień września. Dzisiaj startujemy nowy tydzień, fajny tydzień, bo z RMF Max, no bo wszyscy jesteśmy RMF Max. Mira i Mateusz, wszystkiego dobrego z okazji imienin, no i dla urodzonych 21 września właśnie. 100 lat, 100 lat. To może pogramy w kapselki, dzisiaj dzień kapsla. Kto grał w kapsle? Ręka do góry. A może uśmiechamy się? Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Chociaż ja wrócę do wczorajszego dnia, bo wczoraj był dzień parówkożercy i dzień parówki.

w jakiej formie są rapy na Mazowszu? Jak słychać, dobre. I no bo głośno było, co MJ Dali w RMF Max Mazowsze, Dali Supreme. W jakiej formie jesteście wy? Podkręcamy. Jutro mamy dzień bez samochodu, drodzy państwo. Ja jeszcze jutro przypomnę, żeby czasem samochodu z parkingu nie wyciągać, rowerek wziąć. I no jest ku temu fajna okazja, bo z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu jutro będzie można darmowo przejechać się autobusami Mławskiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich. Tak jest. Wydłużony standardowe 20 minut do godziny bezpłatnego korzystania z mławskich rowerów miejskich. O właśnie, i policjanta spotkamy. Dzieci będzie uczył w szkołach. Fajny dzionek szykuje się jutro, chociaż dzisiaj ten poniedziałek też już oddaje bardzo fajnie. Przypominam, Europejski Tydzień Mobilności, także Mławie, pisze o tym mława.pl, a jutro dzień bez samochodu. No weźcie sobie to do serca, naprawdę.

0: Piękne kwiatuszki i do tego oczko. Dzisiaj 21 dzień września, urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. A teraz uwaga. Runda bonusowa, która mnoży wasze zgłoszenia do naszego finału, gdzie za odebranie telefonu jest 1000 zł, a w roli głównej 21 tysięcy. Runda bonusowa, która mnoży od tej pory wszystkim zgłoszenia razy 650 szans dostania się do finału, ale ci, którzy mają w numerze telefonu 2 i 1, dostaną specjalnie dzisiaj przez 7 minut teraz 1300 szans. No to logujcie się, klikajcie na rmfmax.pl. SMS-a o treści MAX za 369 wysyłajcie. MAX na 7327. Szczęśliwe oczko, przez 7 minut trwa runda bonusowa. Sprawdźcie, czy macie w numerze telefonu 2 i 1. No i zapraszamy. rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Aha. Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

Tylko mnie kochaj na Mazowszu, tu Zalia pięknie śpiewała, a teraz będzie wielki powrót. No, nie, droga kochana, twój do pracy. No fajnie, że wróciłaś po urlopie. Jak tam było? A kasy dużo straciłaś. No to można wygrywać. Teraz nie będzie o tych powrotach z urlopu, teraz będzie, chociaż wiecie co, w sobie to może taki lekki urlop miał klub Ambra w Blichowie, bo oni wracają w Blichowie, tak, Blichowo 42. Wielki powrót na 10 października jest uszykowany. Wszyscy wstęp za darmo przez całą noc. Ja za konsoletą, Creamy, live DJ Big H. O szczegółach także więcej, bo tam więcej o wydarzeniach w naszym regionie. A teraz wybieramy się na wycieczkę do Szwecji. Przed wami Swedish House Mafia. Tutaj u nas, na Mazowszu.

0: Trochę deszczu, trochę chmur i przejaśnienia. Dziś pogoda naprawdę nie będzie potrafiła się zdecydować, czego chce. Dlatego zdecydowanie powinniście mieć pod ręką parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Co prawda synoptycy mówią, że maksymalnie co dziś może spaść z nieba, to lekki kapuśniaczek, ale nawet to może zepsuć układaną starannie fryzurę. Maksymalnie na termometrach do 16 stopni może dziś mocniej powiać z zachodu. Do tego ciśnienie zdecydowanie powyżej normy. Z kawą bym też uważał.
1: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

uprawnikiem i pracował w kancelarii prawniczej, to bym bardzo się cieszył, że RMF Max na Mazowszu i Sean Paul dla mnie śpiewa. I tak ładnie grają dla mnie. Kancelaria, kancelaria. Sean Paul w RMF Max Mazowsze. Pozdrawiamy wszystkich pracujących w biurze i nie tylko przy RMF Max. Bardzo dobrze się dla was pracowało. Jutro też to zrobię po godzinie 9, ale teraz jak macie przerwę w pracy, to na koniec mojego programu chciałem was zachęcić, żebyście sobie kliknęli na naszego Facebooka. Tak, pojawiły się nowości, muzyczne nowości są pięknie tutaj opisane. Możecie zobaczyć, co w tym tygodniu nowego gramy, ale oprócz nowości pojawiły się fajne materiały ze Strefy 57, bardzo koncertowe i rzeczywiście na naszych social mediach dużo się dzieje. My i wasi ulubieńcy. Mam nadzieję, że jeden z nich wraca jutro po 9. No to do jutra. Piotrek Niwald, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1000 zł.

0: zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie. Z tej strony Asia,
5: tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Cyms.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Mamy południe w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma docelowo stacjonować w Polsce, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju?
1: Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
2: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
1: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
0: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Stanisław Wziątek.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Teraz ważna informacja dla kierowców w Ciechanowie. Na ulicy Sienkiewicza 148 około godziny 10.20 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Toyotą 31-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego uderzyła w tył pojazdu Hyundai. 48-letni kierowca Hyundai'a został przewieziony do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu pracują służby. Zachowajcie tam szczególną ostrożność. A my we Fleszu pozostajemy w policyjnym świecie. Biały proszek i trawka – sukces płońskich policjantów. Na jednej z posesji na terenie gminy Sochocin znaleźli łącznie 8 krzewów konopi. To jednak nie był koniec. W piwnicy było jeszcze ponad 80 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci suszu roślinnego i białej zbrylonej substancji, przechowywanych w słoiku i woreczkach strunowych. W pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli także wagę jubilerską i inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczością narkotykową. Zatrzymany został 40-letni właściciel posesji, usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, ich uprawy i udzielania ich innym osobom. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych dla Was spraw. Teraz Muława i ciągnący się od lat temat budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy Kościuszki. By dostać się do centrum, mieszkańcy cały czas muszą pokonywać dodatkowe kilometry, ale w przyszłości ich sytuacja się poprawi.
4: Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia firmą. Zakładamy, że dokumentację tę będziemy mieć gotową do końca roku.
0: Mówi nam Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Muławskim Ratuszu. Jak długo to wszystko potrwa?
4: Myślę, że do końca 2027 roku będziemy się starać o pozyskanie środków zewnętrznych.
0: Dodaje urzędnik. Już niedługo znów będziecie mogli spacerować alejkami zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Władze ośrodka zapowiedziały, że prawdopodobnie 29 września nastąpi częściowe otwarcie kompleksu. Przypomnijmy, park został zamknięty po sierpniowych wichurach. Noc Wojowników zbliża się wielkimi krokami. Za niespełna 2 miesiące w Mławie prawdziwa gratka dla miłośników sportów walki. Druga edycja gali sportów walki Night of Warriors. Fighterów w akcji będziemy mogli podziwiać w sobotę 14 listopada w kinie Kosmos. A więcej sportowych newsów usłyszycie po 15 we Fleszu Sportowym.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Popołudnie w naszym regionie to będzie jak rzut kostką do gry. Może się wylosować jedno oczko i wtedy potrzebne Wam będą parasole i kurtki przeciwdeszczowe. A jak macie szczęście, to będzie szóstka, co oznacza, że słońce przytuli Was mocno swoimi promieniami. Wszystko to zapewnia nam wrzesień w ramach treningu przedjesiennego. Dziś też warto wypróbować dawno zapomniane długie spodnie i ciepłe bluzy, bo za oknami maksymalnie do 16 stopni i to raczej się nie zmieni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Macie nas po to, by odkrywać przed wami rzeczywistość, o której istnieniu nie mieliście zielonego pojęcia.
7: No, jesień przyszła. 2 dni za wcześnie.
6: Także na pytanie jesień, co? Ty wiesz. Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: zrobić z tymi, którzy już trzeciej kawy w pracy pić nie mogą. Mamy trochę energii w muzyce Axwell i Bon przed chwilą w RMF Max.
1: I mamy też historię ku przestrodze dla wszystkich rodziców.
0: No i z gratulacjami dla pomysłowych dzieci.
1: No nie wiem.
0: Tak nie było,
1: nie wiem. Tata się nie wylogował ze swojej karty, którą podpiął pod konto syna. Syn chciał promować swoje filmiki, wykupując do nich odpowiednią ilość reklam, no i wydał 120 tysięcy dolarów z karty ojca.
0: Ups. Ale niech się ojciec się nie denerwuj, bo jak młody zostanie influencerem, to tacie wszystko odda.
1: Z nawiązką.
0: A może sobie jeszcze taki nick zrobi, żeby tacie było miło.
1: Jaki?
0: Huzjodeli.pl 14 po południu.

0: Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: Dabadam, dabadam i zawsze jak jest dabadam w RMF Max, to będą jakieś dobre wiadomości.
1: Szukaliśmy takiej melodii, która brzmi jak 21 tysięcy złotych i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy właśnie tę kompozycję.
0: Oto ona.
1: Prawda, 21 tysięcy złotych to jest taki rodzaj brzmienia, które sprawia, że leżak rozkłada się sam, fotel w pracy odchyla się również do tyłu, a pojemnik na fusy przy ekspresie do kawy, który przed chwilą mówił opróżnij mnie, mówi spoko, już sam się opróżnię.
0: 21 dzień września w kalendarzu i 21 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max.
1: A żeby było jeszcze przyjemniej, to za samo odebranie telefonu 1000. Też dobrze, prawda?
0: No i żeby było jeszcze fajniej, to mamy dla was rundę bonusową, bo lubimy wam dawać takie super okazje i dlatego teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 500.
1: Kto lubi wykorzystywać szanse na duże pieniądze, w grę wchodzi 21 tysięcy złotych, niech teraz wysyła SMS o treści MAX na nasz szczęśliwy numer 7327.
0: Jedną taką wiadomość za 3,69 zamieniacie na 500 szans na finał.
1: MAX 7327. Do wzięcia 21 tysięcy.

0: Mamy nowość od Two Colors. Prima Donna w RMF Max. 21 minut i godzina 13.
1: Nowość też jest w pogodzie, bo przyszła jesień, ale tylko na tydzień, także spokojnie.
0: A co dzisiaj na niebie? Mamy prognozy. I ogłoszenie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
5: Na koń!
6: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
5: O, tak.
7: No tak, no. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
4: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm. Tak.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: Podcast.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Popołudnie w naszym regionie to będzie jak rzut kostką do gry. Może się wylosować jedno oczko i wtedy potrzebne wam będą parasole i kurtki przeciwdeszczowe. A jak macie szczęście, to będzie szóstka, co oznacza, że słońce przytuli was mocno swoimi promieniami. Wszystko to zapewnia nam wrzesień w ramach treningu przedjesiennego. Dziś też warto wypróbować dawno zapomniane długie spodnie i ciepłe bluzy, bo za oknami maksymalnie do 16 stopni i to raczej się nie zmieni.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Portu Saint-Tropez. Yeah.
1: To wam się może przydać w poniedziałek w pracy. O. Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda naprawdę szczęśliwy człowiek?
2: Zawsze.
1: No to zobaczcie sobie zdjęcia ślubne Filipa Heizera z weekendu.
2: No faktycznie, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę zmęczony człowiek, to sobie zobaczcie zdjęcia z poprawin. Wszystkie ważne informacje we fleszu zostańcie. Zostańcie, te szczegóły będą za 5 minut do 13.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Minęła 13, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Do końca listopada każdy chętny może się zapisać na bezpłatne szkolenie pod hasłem W gotowości. Tam ćwiczenia z udzielenia pierwszej pomocy, zabezpieczenia miejsca wypadku czy radzenia sobie w warunkach zagrożenia.
7: I teraz wkładam palca. A którego palca?
8: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
9: Pani musi zatamować krwotok?
7: Tak, właśnie staram się.
9: Co trzeba zrobić?
7: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
8: Super.
7: Okay.
8: I teraz zaczynamy technikę pakowania.
6: Usłyszał Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Zapisać można się przez aplikację mObywatel.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
6: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w Płońsku. Będzie modernizacja targowiska miejskiego przy Pułtuskiej. Inwestycja pochłonie ponad 24 miliony złotych.
11: Rada Miejska na mój wniosek podjęła uchwałę dotyczącą remontu, przebudowy dużego targowiska miejskiego oraz budowy kładki przez rzekę Płonkę, czy tak naprawdę lekkiego mostu 5 metrów szerokości.
6: A skąd pieniądze?
11: Środki pochodzić będą z KPO poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bardzo preferencyjna pożyczka, okres karencji w spłacie 3 lata, oprocentowanie 0,8%, z możliwością umorzenia 33% pożyczki.
6: Mówił nam dziś Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. Targowisko przy ulicy Pułtuskiej w Płońsku od lat pełni ważną funkcję handlową. Inwestycja zakłada jego kompleksową modernizację. We Fleszu wracamy teraz do tematu, którym żyją kierowcy w naszym regionie. Na stacjach paliw nadal kosmiczne ceny. Za popularną 95 musicie zapłacić 7,99, za diesla 8,99 zł, a według ekspertów ma być tylko drożej. Jedni się już przyzwyczaili, że trzeba z portfela wysłupłać więcej pieniędzy, inni z wizytą przy dystrybutorze czekają do ostatniej chwili, czyli gdy zapali się lampka rezerwy. A co mówią naszemu reporterowi Kamilowi Puternickiemu?
12: Ja muszę jeździć cały czas do pracy i cały czas jestem mobilny, nie? Leję do pełna, jadę, kończy się, tankuję.
13: Czyli krótko mówiąc, czekamy na lepsze czasy dla kierowców.
12: Mam nadzieję.
6: Mówił jeden z kierowców w regionie. A my pozostajemy na drogach. Nie tylko w Mławie pojedziecie rowerami i autobusami za darmo. Władze Ciechanowa także przypominają o obchodzonym jutro Dniu Bez Samochodu, który jest równocześnie finałem Europejskiego Tygodnia Mobilności. W Ciechanowie we wtorek podróż komunikacją miejską i rowerami miejskimi będą bezpłatne. Warto dodać, że maksymalny czas jazdy bez opłat na jednośladzie 22 września to 12 godzin, a na terenie miasta do waszej dyspozycji jest 80 miejskich rowerów. Przy okazji ratusz zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej połączeń autobusowych w Ciechanowie. Jak podkreślają urzędnicy, każdy mieszkaniec może wskazać m.in. potrzebne połączenia autobusowe, godziny i częstotliwości kursów oraz rozwiązania, które zachęciłyby do częstszego korzystania z pojazdów. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach miasta.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Czas w pogodzie sprawdzić, jak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór. Dobre wiadomości są takie, że dużego ochłodzenia nie będzie, ale to ze względu na to, że i ciepło w dzień nie jest. Z 16 stopni po zmroku zrobi się 12. To oznacza, że na wieczorny spacer z psem trzeba na siebie wciągnąć naprawdę ciepłe ciuchy. Dodatkowy plus jest taki, że wiatr na noc ma się uspokoić i już nie będzie nam tak dokuczał jak w dzień, a poza tym w nocy temperatura spadnie do 10 kresek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
15: Jak połączymy siły, to razem na pewno damy radę przekonać lato, żeby zostało z nami trochę dłużej.
16: Przekonajcie lato, żeby się jeszcze nie wyprowadzało z Polski. Nagrajcie w tym temacie głosóweczkę. Instagram, Messenger, RMF Max aktywne.
15: Apeluje Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: jest Fast Boy w RMF Max Music Sounds i ważne poniedziałkowe przypomnienie, zwłaszcza jeżeli w pracy słuchacie teraz Maxa. Fast Boy to także może być dziewczyna.
1: Tak, sprawdziliśmy to i to akurat jest prawda.
0: Dzisiaj specjalne wyzwanie dla wszystkich tych, którzy no trochę się tą jesienią za oknami martwią. No. Co prawda u nas wyszło teraz słońce, ale generalnie w prognozach straszą deszczami, burzami, więc namawiamy lato, żeby lato zostało z nami trochę dłużej.
1: Dzisiaj ja jestem latem,
0: bo
1: się zgodziłam się być dzisiaj latem, więc
0: pani
1: przekonajcie lato, żeby zostało, jeszcze nie ustępowało miejsca jesieni.
0: Drogie lato, ja obiecuję, że kupię sobie coś do chodzenia tylko w słoneczne dni. Do chodzenia tylko w lato.
1: Dobra, ale pod warunkiem, że ja też sobie kupię.
0: Powiedziała lato. Przekonujcie lato, żeby zostało z nami na trochę dłużej. Głosóweczki na Messengerze RMF Max, czynne właśnie w tej sprawie. Czy są nagrody?

0: wasze ulubione duety dzisiaj w RMF Max. Pitbull, Christina Aguilera, Asia, Irek. No wszystko się zgadza w poniedziałek.
1: Wiadomo, dzisiaj przekonujecie lato, żeby zostało na trochę dłużej. W roli lata...
0: ja.
2: Hej lato, hej słoneczko. Na wstępie chciałem przeprosić, bo trochę mnie poniosło.
0: Słusznie.
1: Słusznie, słoneczko do Asi.
2: Obiecuję, że jeżeli zostanie z nami, to się to nie powtórzy, bo ostatniej nocy jak strzeliłaś focha, no to trochę zimno było. I niestety, ale musiałem założyć te skarpetki, ale obiecuję, zostanie z nami na dłużej, to już tego nie założę.
1: No, skarpetki w czasie lata do snu to jest niewaga, która braku piżamki wymaga.
0: Brak piżamy i skarpetki? To jeszcze gorzej.
1: Lato tego, jak słyszeliście, pan

0: Margaret. Margaret śpiewa w RMF Max. Ekipa Maxa w pracy, słuchając, zadowolona, tańczy. A tu, proszę Państwa, pierwszy śnieg tego lata właśnie teraz pada na Kasprowym Wierchu.
1: No i całe szczęście, że pada. Mało brakowało, aby śnieg w lato nie zdążył.
0: No, prawda, śnieg jesienią na Kasprowym nikogo nie dziwi. A właśnie. Prognozy pogody zaskoczą. Zostańcie na szczegóły, będą za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Czas w pogodzie sprawdzić, jak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór. Dobre wiadomości są takie, że dużego ochłodzenia nie będzie, ale to ze względu na to, że i ciepło w dzień nie jest. Z 16 stopni po zmroku zrobi się 12, to oznacza, że na wieczorny spacer z psem trzeba na siebie wciągnąć naprawdę ciepłe ciuchy. Dodatkowy plus jest taki, że wiatr na noc ma się uspokoić i już nie będzie nam tak dokuczał jak w dzień, a poza tym w nocy temperatura spadnie do 10 kresek.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Najlepsze, co wam się mogło przydarzyć 10 minut przed 14, to Sąb w głośnikach RMF Max.
1: Wow, jak widzicie, ktoś tu lubi Sombra. 9 minut i 14 będzie informacyjny flash i wszystkie ważne informacje, żebyście za długo nie musieli w innych sprawach klikać. Odklikaliśmy listę najpopularniejszych stron dzisiaj w internetach.
0: Znaczy jest jedna, grzyby.pl. To jest w ogóle super serwis, naprawdę, fascynujące.
1: To jest taka mapa, on pokazuje, gdzie występują grzyby. Najodważniejsi sprawdzają, czy nie przypadkiem u kogoś w domu. Jest taki bardzo popularny gatunek, to się nazywa stary grzyb. A to się czuje, jak się okaże na tej mapie, że stary grzyb występuje gdzieś koło waszego adresu. Ann Walker, Ewa Max, Fade. Tak, żeby popołudnie poniedziałkowe w pracy było choć odrobinę

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.

0: 14 na zegarach RMF Max Mazowsze, Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Jeszcze do jutra w całej Polsce będzie trwała akcja Roadpol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości czy prędkości. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
1: Te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
0: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
0: Setki litrów bimbru i aparaturę służącą do jego produkcji zarekwirowali policjanci z Płońska. Posiadaczem tych dóbr był 45-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Policjanci pojechali do sklepu mężczyzny. Ten zaprzeczył, by posiadał nielegalny alkohol. Podczas przeszukania pomieszczeń sklepów funkcjonariusze nie znaleźli takich wyrobów, ale już u niego w domu zabezpieczyli około 230 litrów bimbru przechowywanego w plastikowych butelkach. Policjanci zabezpieczyli również aparaturę służącą do produkcji alkoholu. Wytwarzanie alkoholu etylowego bez zezwolenia jest przestępstwem. Grożą za nie nawet do 3 lat pozbawienia wolności. To już pewne. W przyszłym roku ruszą prace archeologiczne wokół Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, ustalił nasz reporter Kamil Puternicki. Teren tak na dobrą sprawę nigdy nie został przebadany dokładnie, stąd decyzja, wyjaśnia dyrekcja.
3: Były oczywiście badania sondażowe robione, ale ten teren może kryć wiele bardzo ciekawych eksponatów, wiele ciekawych rzeczy, które przybliżą nam historię naszej części Mazowsza, a może i nie tylko. Prawda? Także jest to na pewno jedno z dwóch głównych miejsc w Ciechanowie, które właśnie warto przebadać, bo drugim takim miejscem jest też Góra, Warska Góra.
0: Mówił Robert Kołakowski, dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Do tego tematu jeszcze dziś w RMF Max wrócimy. A we Fleszu wracamy do sprawy ciągnącego się od lat wątku budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy Kościuszki w Mławie. By dostać się do centrum, mieszkańcy cały czas muszą pokonywać dodatkowe kilometry, ale w przyszłości ich sytuacja się poprawi. Choć miasto nie będzie w stanie samodzielnie sfinansować budowy wiaduktu pieszojezdnego nad torami i będzie ubiegało się o wsparcie z zewnątrz.
4: Do końca 2027 roku będziemy się starać o pozyskanie środków zewnętrznych na te inwestycje, a następnie ogłosimy postępowanie przetargowe na budowę. No nie muszę Państwu mówić, że to bardzo ważna inwestycja.
0: Przekonuje Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. A my pozostajemy jeszcze w tym mieście w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Dziś o 18:00 bieg relaksacyjny ulicami Mławy. Do wspólnej aktywności zaprasza grupa Biegaj w Mławie. Zbiórka na miejskim stadionie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Wieczór będzie chłodny, choć już nie powinno padać. Uspokoi się też wiatr. Jeśli uwielbiacie obserwować gwiazdy, to niestety dziś wam się raczej nie uda. Niebo ma być mocno zachmurzone. Na szczęście na naszym poziomie nie będzie już tego porywistego wiatru, który w dzień może was lekko irytować. Pamiętajcie też, jeśli musicie gdzieś wyjść po zmierzchu, by ciepło się ubrać. Na dworze z 16 w dzień zostanie 12 stopni, a i to nocą obniży się do 10 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: No i to było duże zaskoczenie, ale słuchając RMF Max jesteście na bieżąco i teraz już wiadomo, że Roadpol, Roadpol to nie jest firma, która buduje drogi gdzieś w Polsce, taki Roadpol. Roadpol to jest powód, dla którego szkieły jadą dzisiaj. Dzisiaj, zwłaszcza w wymiarze drogowym, uważajcie, policji trochę więcej na trasach.

0: miało być na zawsze, i lato, i słońce, i gorąco, no i wyszło jak zwykle.
1: Dlatego dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami, a zwłaszcza głosówkami, spróbujecie zatrzymać lato. Latem jest nasza Asia.
2: Zostań z nami lato, a ja cię przytulę za to.
1: Lato, przypominam, że spotykała się kiedyś z takim draniem, który oczekiwał czegoś w zamian za przytulanie. Także lato już się ani nie dało namówić.
3: Lato, czekaj jeszcze, bo gdy jesień nadchodzi, to mam dreszcze.
0: O,
1: fajne, co?
0: No.
1: No ja też miałam dreszcze, zwłaszcza jak Kasia robiła tak. To jest ciąg dalszej piosenki. Oj, wymasuj mnie, Romanie. 14 po 14.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Dobra energia od Oskara Cymsa. Świetne pieniądze od RMF Max.
1: I teraz uwaga, bo będą się działy ważne rzeczy.
0: Teraz macie super okazję. Każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której główna nagroda to 21 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz, to 600 dodatkowych losów w grze o 21 tysięcy.
1: A jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj mamy 21 dzień września. W puli 21 tysięcy złotych. No to szczęśliwe liczby dzisiaj to...
0: 2 i 1.
1: Albo 1 i 2. Jak macie 2 i 1 albo 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to macie 1200 szans na finał.
0: Kto chce zagrać i wygrać za samo odebranie telefonu 1000 zł, a w finale 21 tysięcy złotych, to nasza nagroda główna. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 3,69 za jedną wiadomość, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 1 i 2, to macie 1200 szans.
0: RMF MAX 7327.

0: Easy Bizu. Ja v domaže Careful.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Wieczór będzie chłodny, choć już nie powinno padać. Uspokoi się też wiatr. Jeśli uwielbiacie obserwować gwiazdy, to niestety dziś wam się raczej nie uda. Niebo ma być mocno zachmurzone. Na szczęście na naszym poziomie nie będzie już tego porywistego wiatru, który w dzień może was lekko irytować. Pamiętajcie też, jeśli musicie gdzieś wyjść po zmierzchu, by ciepło się ubrać. Na dworze z 16 w dzień zostanie 12 stopni, a i to nocą obniży się do 10 stopni.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: ściskamy wszystkich tych posiadaczy imion niewymienionych przez Pitbull'a. Hotel Room Service w RMF Max za 4 minuty 15.
1: A w temacie imion jest nowy trend, nazywa się to name maxing. Łączysz sobie dwie części z różnych imion, tworząc imię, którego jeszcze nie ma.
0: Asi Irek.
1: Albo Irasia.
0: Irasia, czyli Asia i Irek. Za chwilę u nas Justrek.
1: Albo Piotyna, czyli Piotrek i Justyna.
0: Bawcie się dobrze, to będzie super popołudnie z RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
7: Głodni emocji, żądli pieniędzy, chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Piętnasta, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Nie opadły jeszcze emocje po serialowej lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać tę produkcję? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
6: Przypominamy, premiera 30 września.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
6: Prawie 40 mandatów i pirat drogowy, który stracił prawo jazdy. To bilans ostatniej policyjnej akcji prędkości na terenie powiatu Przasnyskiego. W trakcie akcji mundurowi wystawili 37 mandatów za przekroczenie prędkości. Najpoważniejsze naruszenie odnotowano w Karwaczu. Tam funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Volkswagen. Jak wykazał pomiar prędkości, 36-letni mieszkaniec powiatu makowskiego poruszał się z prędkością 99 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące. A skoro jesteśmy przy drogach, to warto rzucić szybko okiem na to, co obecnie się na nich dzieje. W miastach większy ruch ze względu na popołudniowy szczyt komunikacyjny. Drogi są jednak przejezdne i nie napotkacie większych niż codziennie problemów. Podobnie na tych krajowych i wojewódzkich. Ale żeby jeździć, to trzeba mieć czym, a z tym właśnie jest krucho. Jak od rana informujemy Was w RMF Max, na stacjach paliw w naszym regionie nadal ceny zatrważające. 7,99 zapłacimy za 95, a 8,99 za diesla. Co na to kierowcy?
8: Teraz noga z gazu.
9: No trochę mnie to drażni, no ale co tu można zrobić? Nic nie poradzimy. No.
6: Mówili nam kierowcy w Płońsku. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać. Niezależna ekspertyza pokaże, czy oczyszczalnia ścieków w Mławie wymaga dalszej rozbudowy. Od kilku miesięcy pojawiają się informacje, że w niedalekiej przyszłości potrzebny będzie tak zwany trzeci ciąg technologiczny, a ten temat zgłębia dziś nasz reporter Kamil Puternicki.
10: Do oczyszczalni trafia coraz więcej ścieków, podkreśla burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
11: Przez tak naprawdę firmy, które funkcjonują na terenie naszego miasta, ale to bardzo dobrze, bo to świadczy o tym, że miasto się rozwija.
10: Swoją cegiełkę dokładają także inwestycje w budownictwie, a ponieważ oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, miasto rozmawia z firmą zarządzającą na temat bieżących potrzeb. Wyczekiwana ekspertyza pokaże, jaki jest na dziś realny stan mławskiej oczyszczalni.
6: Tyle udało się ustalić Kamilowi, a już za chwilę najnowsze doniesienia z kortów, hal sportowych i stadionów będzie miał dla Was Krzysiek Chwaliński. To oczywiście we Fleszu Sportowym.

0: To flash sportowy RMF Max. Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, bo potrwa aż do 6 października.
1: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
0: To Wojciech Marczyk. Pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno nie zagra w nim kontuzjowany bramkarz Kamil Grabara, którego w piątkowym starciu może zastąpić Marcin Bułka. Natomiast jutro nasi siatkarze w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Piłkarska Legia Warszawa częściowo sprzedana. Właścicielem 40% akcji został Michael Gorzyński, biznesmen z USA o polskich korzeniach. Większościowym udziałowcem pozostaje Dariusz Mioruski.

0: Za kilka godzin nad naszym regionem zapadnie zmrok. Wraz z ciemnością przyjdzie też chłód. Nie żebym w dzień był jakoś wybitnie ciepło, bo przypomnijmy, dziś maksymalnie 16 stopni, ale po zmroku spadnie do 12. Plus jest taki, że przestanie wiać, a przynajmniej nie będzie tak nieprzyjemnie jak w dzień. Deszczu na wieczór też synoptycy nie przewidują, więc parasole i kurtki przeciwdeszczowe możecie sobie darować. Za to w nocy obniży się jeszcze do 10 kresek.
1: W tej chwili Max nadaje hit.
2: No i jesteśmy 4 minuty po godzinie 15. Tu kanał nadawczy w RMF Max.
3: Ale mu się oczka świecą. Piotrek Świderski po raz pierwszy o tej godzinie w radiu. Justyna Borycka też z wami. No i ten duet w ogóle dziś po raz pierwszy, więc piękny poniedziałek przed nami.
2: Siema.

0: przyciąga do głośnika Bounce'a z Norwegii Magnetic w RMF Max na 11 minut po godzinie 15.
1: Ja cały czas się tak czuję dzisiaj trochę dziwnie jednak. Pierwszy raz jesteśmy w tym składzie w studiu RMF Max, ja i Piotrek. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest w ogóle w tym dorosłym życiu, że tak trudno jest czasem kogoś poznać, no albo nawiązać jakąś fajną relację.
0: Się.
1: My się teraz poznajemy antenowo, a może z wam z kimś ostatnio kliknęło.
0: Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, także dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę, no i zobaczymy, co tam ciekawego u was słychać obecnie.
1: Tak jest, pochwalcie się nowymi znajomościami i tym, co dobrego u was. Max.

0: Ale ta wersja z Matą buja niesamowicie. Ring my bell w RMF Max na prawie 20 minut po godzinie 15 i tu kanał nadawczy.
1: To się wszystko zgadza. Dzisiaj też z informacji dla jednych dobrych, dla innych być może niepokojących rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Na początek dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a potem raz jeszcze ze Szwecją i z Rumunią.
0: Czyli co, najpierw gramy z Bośnią, a potem z Hercegowiną?
1: Tak. Powiem szczerze, gdyby nawet się rozdzieliła ta Bośnia i Hercegowina na dwa zespoły, to i tak mogłoby być ciężko.
0: Oj tak. No!

0: Galaxy to Kungs w RMF Max i bardzo dobrze to brzmi w piątek o tej porze, w pół do czwartej, a dobre rzeczy się dzieją w Małopolsce.
1: Dobre wiadomości, bo słuchajcie, padł nowy rekord na kaucjomatach. Paweł May z Małopolski, znany również w necie jako Bosy Biegacz. Zebrał ponad 11 tysięcy puszek i butelek, no i wrzucał je prawie 10 godzin, a kasę z tego przeznaczy na 18 piłek dla szkoły, miejscowej OSP, miejscowa OSP dostanie 6 stówek, a koło gospodyń 3 stówki.
0: Wow, czyli gość po prostu spędził tyle czasu wrzucając, zbierał najpierw, potem jeszcze wrzucał te puszki i nic z tego dla siebie nie weźmie. No to wiecie, naprawdę, nie każdy bohater nosi pelerynę, ale okazuje się, że ten nawet butów nie nosi. To jeszcze większy szacun.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Post Malone tutaj troszkę sobie smęci w RMF Max, ale słuchajcie, trzeba trochę energii dorzucić do poniedziałku, bo uwaga, dzisiaj szczęśliwy dzień, 21 września, mamy oczko. Oczko, czyli
1: 21 tysięcy złotych w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu już dostajecie tysiaka.
0: Tak jest, więc to jest ten moment. Max, ślecie na 7327 za 369. Jest szansa, że zadzwonimy i dzisiaj, i w piątek, bo jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, więc Max ślemy teraz na 7327. 21 tysięcy złotych do zgarnięcia. No i tysiak za samo odebranie telefonu. To brzmi dobrze. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: I po reklamie.

0: Sara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Za kilka godzin nad naszym regionem zapadnie zmrok. Wraz z ciemnością przyjdzie też chłód. Nie żebym w dzień było jakoś wybitnie ciepło, bo przypomnijmy, dziś maksymalnie 16 stopni, ale po zmroku spadnie do 12. Plus jest taki, że przestanie wiać, a przynajmniej nie będzie tak nieprzyjemnie jak w dzień. Deszczu na wieczór też synoptycy nie przewidują, więc parasole i kurtki przeciwdeszczowe możecie sobie darować. Za to w nocy obniży się jeszcze do 10 kresek.

0: Niby dziadek, ale ciągle w formie. Mr. Eminem, The Real Slim Shady na za 10:15 w RMF Max.
1: To się zgadza. Myślę też, że Eminem pojawi się znów, jak co roku, na wielu podsumowaniach Spotify Rapty. A co ty tam masz, bo pokaż, co już widzę. A,
0: takie kołysanki dla niemowląt.
1: Kołysanki dla niemowląt, tak. Zobaczyłam kątem oka i dlatego postanowiłam ci powiedzieć, dobrą nowinę przekazać, Piotrek, bo Spotify się wreszcie zabrał za rodziców, tak? I będzie można usunąć ze swojego podsumowania rocznego muzykę dla dzieci.
0: Czyli co, zostaną tylko te baby sharki, które sam przesłuchałem?
1: Mhm.
2: Od świtu do świtu.
1: No może jeszcze Mrozu też tam wpadnie. To Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: co po tych Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Minęła 16, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
3: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
2: Tyle, Martyna Czerwińska.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Znamy wstępne przyczyny wypadku, do którego doszło wczoraj na Krajowej 7. Chodzi o zdarzenie w rejonie Uniszek Zawadzkich. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Hondą, 28-letni mieszkaniec Warszawy, podczas zmiany pasa ruchu uderzył w jadące prawym pasem Audi. W Audi podróżowały dwie osoby, 26-letni kierowca oraz 26-letnia pasażerka, mieszkańcy powiatu węgrowskiego. Do szpitala przewieziona została pasażerka Audi. Po udzieleniu jej pomocy medycznej została zwolniona. Kierujący byli trzeźwi. Teraz we Fleszu zmieniamy temat. Ten teren nigdy nie został przebadany dokładnie. Teraz ma się to zmienić. W przyszłym roku ruszą prace archeologiczne wokół Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Dowiedział się nasz reporter Kamil Puternicki. Prace potrwają 2 lata.
4: Czy z tego tytułu będą jakieś utrudnienia organizacyjne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Zamku Książąt Mazowieckich?
5: Nie, będziemy się tak starali, żeby żadnych utrudnień nie było. Archeolodzy będą kopali, no, turyści będą mogli zwiedzać zamek.
2: Mówił Robert Kołakowski, dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Teraz Mława i ciągnący się od lat temat budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy Kościuszki. Jak już wiecie z Fleszy, by dostać się do centrum, mieszkańcy cały czas muszą pokonywać dodatkowe kilometry, ale w przyszłości ich sytuacja ma się poprawić.
6: Ważną inwestycją dla mieszkańców, dla miasta oczywiście jest wiadukt pieszojezdny w rejonie ulicy Kościuszki i magistrali kolejowej o nazwie E65. My na chwilę obecną podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia firmą.
2: Informował Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. A teraz w RMF Max z mikrofonem zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przebywa nadal sporo psiaków, są więc konkretne potrzeby. Co w tej chwili jest najbardziej przydatne?
7: Koce, ręczniki, jak najbardziej, oczywiście no, w takich ilościach niehurtowych, bo też nasze magazyny nie są z gumy, ale tak, to nam się przydaje na pewno na szpitaliku przede wszystkim, dla szczeniaków, dla zwierzaków chorych. Boksy w celu ocieplenia już teraz w tym roku na pewno od jesieni słomujemy. Nie dajemy tkanin ze względu na to, że one pobierają wilgoć i nie spełniają takiej roli izolatora, wręcz przeciwnie.
2: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W placówce przyda się również karma, ważne jednak, by była sucha i bezzbożowa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: Jeśli nie macie jakiejś specjalnej potrzeby wychodzenia po zmroku, to ja na waszym miejscu zostałbym w domu. Warunki za oknami nie będą zachęcać do długich, samotnych spacerów, chyba że akurat jesteście poetami i szukacie natchnienia do napisania wiersza o przemijaniu. Wtedy można, pewnie, jeszcze jak. Ale jeśli nie macie takiego ciśnienia, a w domu nie prosi was o spacer czworonożny przyjaciel, to lepiej nie zapuszczać się tam, gdzie jest zaledwie 12 stopni, a w nocy ma się obniżyć do 10.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Hity na
8: No i cyk, poniedziałki mają to do siebie, że zawsze szybko lecą, prawie, już 5 minut po 16, a tutaj Borycka i Świderski.
9: Jesteśmy z powrotem, siemaneczko, cześć. A teraz już w Tobie Remeopola, tamy wysoko, fly high w RMF Max.

0: Zalia. 13 minut po 16. Miłość wraca z pracy właśnie w takim klimacie i bardzo fajnie, że jesteście z nami, bo śmieszne rzeczy się dzieją w
1: jest
0: Stanach.
1: Jest news i to mega news. Amerykanie właśnie wynaleźli chleb żytni za 60 dolków, wow. Czyli na nasze prawie 230 zł. I ludzie to kupują, słuchajcie.
0: Niemożliwe. Chleb żytni za 60 dolarów. Przecież to możesz sobie w domu zrobić za 3 dychy.
1: A oni robią
0: nie, gdzie za 3 dychy?
1: Za 3 złote.
0: 3 złote.
1: Oni to robią za 230 złotych.
0: No właśnie, słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, czy są jakieś rzeczy, na których wy oszczędzacie i robicie sami, zamiast po prostu zlecać je komuś. Może na przykład paznokcie. Ja na przykład już sama robię paznokcie, nie chodzę do manikurzystki.
1: Ja czy coś robię sam?
0: Pickę?
1: No,
0: w domu?
1: Potrafiłbym zrobić, tak.
0: Jest pizka? No widzisz, a na przykład mechanik? Jakieś auto?
1: Nie, nie.
0: No, za wysokie progi.
1: Dwie lewe ręce.
0: Rozumiem. No dobra, no słuchajcie, jakoś to trzeba kombinować. Jak wy kombinujecie, dajcie znać Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Co robicie sami, zamiast komuś płacić? Dajcie znać, a my gramy. Another Ultra to Talk to You w RMF Max. RMF Max.

0: Ale to płynie. Armin Van Buren, Everlasting w RMF Max na 20 minut po godzinie 16.
1: Dostaliśmy wiadomość od Agi na Messengerze, która pisze, że robi lody truskawkowe sama.
0: Wow.
1: Że tak już podrożały, że to nie ma sensu po prostu chodzić z dziećmi na lody, więc robi, ma specjalną maszynę do tego. Super.
0: Aż mi smaka narobiła.
1: Kolejna rzecz, którą będziemy chcieli kupić się za chwilę. Dajcie znać, co robicie sami, żeby komuś innemu nie płacić. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: Reklama. Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: I po reklamie.

0: Ale ten gość potrafi zrobić klimacik. Somewhere My Body Isn't Ready na 32 minuty po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to dziś ogłoszono, że w przyszłym roku Somber pojawi się na tym dużym festiwalu w Gdyni.
1: Fajnie. Czyli już można sobie robić powoli wakacyjne plany. A jak myślicie, że ci młodzi to tylko nic nie robią, a pieniądze na festiwalach wydają i w telefonach siedzą, to właśnie mi się wyświetliło, że najnowsze badania pokazują, zetki nie tylko więcej czytają, ale teraz też częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania wolnego czasu.
0: Chyba dlatego, że biblioteka jest jeszcze za free i tam nie trzeba mieć subskrypcji.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fajne, co nie?
1: Bardzo.
0: Ale Niesza, zamówicie, już wam mówię, co to jest. Lost Frequencies i Mary Fraes, Paradise of RMF Max.
1: Mamy nowości, jakbyście jeszcze nie słyszeli, a jeśli nie słyszeliście, że dziś za 1000 złotych dajemy za odebranie telefonu, to jest ten moment, żeby dać głośniej radio. To się zgadza. Tysiak za samo odebranie telefonu.
0: Ale
1: jak
0: może
1: teraz...
0: być też 21 tysięcy.
1: Tak jest. Jak z nami zagrasz oczywiście w urodzinowym deszczu nagród. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba się teraz zgłosić. SMS z hasłem Max wysyłaj na 7327. Za 3,69. Teraz jeszcze runda bonusowa. 600 razy.
0: Wow, mnożymy. Taka okazja.
1: Ostatnia już, bo za chwilę głosowanie
0: tylko
1: się kończy.
0: Tylko musicie wysłać teraz. Max na 7327. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Jeśli nie macie jakiejś specjalnej potrzeby wychodzenia po zmroku, to ja na waszym miejscu zostałbym w domu. Warunki za oknami nie będą zachęcać do długich, samotnych spacerów, chyba że akurat jesteście poetami i szukacie natchnienia do napisania wiersza o przemijaniu. Wtedy można, pewnie, jeszcze jak. Ale jeśli nie macie takiego ciśnienia, a w domu nie prosi was o spacer czworonożny przyjaciel, to lepiej nie zapuszczać się tam, gdzie jest zaledwie 12 stopni, a w nocy ma się obniżyć do 10.

0: Są numery, które po prostu się nie starzeją. Lickely I Follow Rivers na 11 minut do godziny 17 w RMF Max. A tak przy okazji, to dzisiaj kończy się głosowanie na Marię Skłodowską-Curie, która może wkrótce pojawić się na nowym banknocie 20 euro. Jak nie wygra, to będzie jakiś europejski krajobraz albo ptaszysko jakieś.
1: Naprawdę?
0: Inne.
1: Tak. Ej, to wyobraźcie sobie, macie zły poniedziałek, może nawet zły miesiąc albo zły rok, ale zawsze mogliście być Marią Skłodowską-Curie, która dostała Nobla, a i tak może przegrać z Krzakiem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: I po reklamie.

0: 17, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Mamy popołudnie, ale ta informacja na pewno przyda się wielu rodzicom. Co przygotować dziecku do szkoły na śniadanie, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone? Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięcy dr Katarzyna Przybyszewska.
1: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer 2, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer 3, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
0: A do picia najlepiej woda, dodaje pani doktor.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
0: Miały być skoki i dobra zabawa. Skończyło się poważnym wypadkiem i transportem śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. W kompleksie leśnym na terenie Mławy 15-letni rowerzysta zjeżdżał po prowizorycznym torze przeszkód. Jednak stracił panowanie nad rowerem. Podczas upadku uderzył głową o ziemię. Nie miał kasku. Z obrażeniami kręgosłupa został przetransportowany przez LPR do szpitala w Olsztynie. Będzie modernizacja targowiska miejskiego przy Pułtuskiej w Płońsku. Jak wiecie z fleszy RMF Max, inwestycja pochłonie ponad 24 miliony złotych.

0: Jest to, na co czekałem od lat, od 14 roku, bo 5 lat trwało przygotowywanie dokumentacji, uzgodnień dla głównie z Wodami Polskimi, z ekologami, bo w terenie zalewowym część tej inwestycji się znajduje. I teraz myślę, że w przyszłym roku ruszą prace. Rada Miejska miała bardzo burzliwą dyskusję. Było dużo sprzeciwu przeciwko tej inwestycji, co mnie zupełnie zaskoczyło, bo aż 9 radnych głosowało przeciw.
1: Mówił dziś Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. Targowisko przy ulicy Pułtuskiej w Płońsku od lat pełni ważną funkcję handlową. Inwestycja zakłada jego kompleksową modernizację. Każdy litr się liczy. Na stacjach benzynowych cennik przeraża. W naszym regionie za popularną 95 trzeba dać 7,99, za diesla złotówkę więcej. Jak kierowcy sobie z tym radzą?
2: Cały czas jestem mobilny, nie? Leję do pełna, jadę, kończy się, tankuję.
3: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
2: Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
1: Z kierowcami w Płońsku rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Otwarcie nowego stadionu w Płońsku już w tym tygodniu. Ma to nastąpić 25 września, między innymi z udziałem gwiazd polskiego sportu. Sam obiekt jest stworzony na miarę XXI wieku.
4: Myślę, że dla Płońska jest to bardzo szczególny czas, ale również jest to takie wydarzenie na skalę Mazowsza i myślę, że też i w Polski, dlatego że ten obiekt dostawał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jako obiekt strategiczny, w związku z tym w ministerstwie uznano, że ten obiekt ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza lekkiej atletyki.
1: Mówił Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. A za chwilę najświeższa prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Przed nami chłodny i niezbyt przyjemny wieczór, ale takich będzie teraz bez liku. To za sprawą jesieni, więc pozostaje nam jedynie cieszyć się kolorami umierających liści. A jeśli chodzi o prognozę, z plusów wiatr po zmroku ma się uspokoić i już tak nie napierać. Za to temperatura spadnie do 12 stopni. Na wieczorny spacer z psem zdecydowanie warto wciągnąć na siebie coś cieplejszego. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe raczej się nie przydadzą, a ciśnienie w nocy zdecydowanie powyżej normy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: O tej porze na poniedziałek jakoś się bardziej uśmiecham. 3 minuty po 5 w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.
7: Borycka i Świderski po raz pierwszy w takim składzie. Jesteśmy tak razem z wami jeszcze przez godzinę do godziny 18. A teraz Temper City Self-Aware, dajcie głośniej.

0: Trzeci wymiar. Dla mnie masz Styla za nami w RMF Max. Ale i to jest poszło. Klasyk. To jest klasyk, przy którym można się na chwilę zawiesić w drodze z pracy, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy, ale mamy też nowości i to grube.
1: To też może być niebawem klasyk. Primadonna, Two Colors, duet prosto z Niemiec. No taki, moi drodzy, jeszcze klimacik wakacyjny. Dobry taki techno-bicik. Zobaczymy,
0: Piotrek,
1: czy się
0: zagrałbyś
1: sprawdzi.
0: W klubie?
1: No pewnie, że
0: Piotrek
1: zagrał.
0: Grywa w klubach czasami. Zagrałbyś?
1: Polecam, dobry bicik. Polecam.
0: No dobra, no to jak Piotrek mówi, że dobry bicik, to ja mu wierzę, bo to jest, proszę państwa, ekspert. I wy teraz też możecie poczuć się jak w klubie we własnym aucie w drodze z pracy. Two Colors i Primadonna w RMF Max. To jest nowość.

0: takiego pasażera to można brać na gapę Alex Warren na 17 minut po godzinie 17 w RMF Max. A tak w ogóle, Justyna, widziałaś tego maila?
1: Nie, jeszcze nie zerknęłam, o co? Może powinnam.
0: Tutaj nam napisali, że po programie mamy spotkanie i żeby tylko zabrać dobry humor.
1: Ale jest poniedziałek, to dzięki, to ja raczej nie wpadnę.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A co wy na to, żeby pod tego 21 rozdać komuś dzisiaj 21 tysięcy złotych?
2: Jest oczko, jest trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że to szczęście się uśmiechnie. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, więc nie ma na co czekać. Dzwonimy, wybieramy numer i czekamy jak zwykle.
1: 6 sygnałów.
2: Jest numer 1. Jest stresik, co? Poniedziałkowy.
1: No, fajnie by było, jakby ktoś w poniedziałek coś wygrał.
2: Piotrek, pierwszy raz. Halo, halo, dzień dobry. Justyna i Piotrek z RMF Max. Jak masz na imię?
3: Anna.
2: Cześć, Anna. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród.
3: Tak. No pada deszcz.
2: Pada deszcz. To tak. Bardzo dobrze. To słuchaj, od razu mogę ci powiedzieć, Ania, że spadło na ciebie właśnie w tej chwili 1000 złotych.
1: Za samo wybranie.
2: Tak.
3: To bardzo miło.
2: Nam również.
3: Z naszej strony.
2: Bardzo się cieszymy. Ania, gdzie cię zastaliśmy? Co się dzieje?
3: A jestem w domu i właśnie kładłam się na popołudniową drzemkę.
2: Ania.
3: Ale jeszcze nawet nie zdążyłam przysiąść do łóżka, także spokojnie.
2: Ale Ania, no powiem ci, że trochę zazdroszczę. W sensie fajne masz życie w poniedziałek.
3: No to wiesz, no ja już po prostu się dorobiłam takiego życia.
2: Okej, no to słuchaj, jest szansa jeszcze, że się dorobisz bardziej. W sensie my w tym bardzo chętnie pomożemy i bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Bo teraz opcja jest taka: 1000 złotych za odebranie telefonu. Może być twoje oczywiście, ale możesz też zrezygnować z tych pieniędzy i spróbować powalczyć o 21 tysięcy złotych ukryte w jednym z naszych 30 urodzinowych koszy.
1: Takie zdanie. Masz 30 koszy, możesz wybrać jeden i w jednym na przykład może być 21 koła.
3: A w pozostałych nie ma nic, tak?
2: Nie, no są też nagrody, Ania, to w ogóle wiesz, to byśmy cię nie namawiali, jakby nic nie było. Możesz też wygrać na przykład 1500 zł, 500 zł, instaksy, hulajnogi elektryczne, konsole PS5, no więc ten zestaw jest spory, nie ma pustego kosza, to jest bardzo ważna wiadomość, no a właśnie w jednym z nich 21 tysięcy.
3: Aha. No to fajnie.
2: Dobrze to brzmi, nie?
3: To co, mam strzelać, tak?
1: Zostajesz Stysiakiem, czy próbujesz?
3: Nie, no. To nie byłaby zabawa, jakby się nie strzelało. No,
1: oczywiście. Tak?
2: Próbujmy w takim razie. Czy jakaś liczba przychodzi ci do głowy?
3: No przychodzi mi taka liczba, która... Generalnie ludzie mówią, że jest szczęśliwa, ale dla mnie naprawdę jest szczęśliwa. 7.
1: Liczba 7, tak? Dobrze słyszeliśmy?
3: Tak.
1: To co, Ania, zaglądamy do kosza numer 7?
3: Tak, poproszę.
1: No to słuchaj, wygrałaś u nas Instaxa.
2: Aparat Instax to jest taki aparat, z którego zdjęcia od razu wychodzą, od razu się wywołują.
3: Aha, rozumiem.
2: Ania, gratulacje. Mamy nadzieję, że to dla ciebie jeszcze przyjemniejszy poniedziałek, jeszcze przed drzemką. Samych dobrych wspomnień do uwiecznienia na aparacie życzymy. No i coś ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo. Do was też ściskam mocno.
2: Do Ani dzisiaj Instax poleciał, ale 1000 złotych my jeszcze dokładamy do koszy i jutro już 22 koła do zgarnięcia.
1: Taka Kasiora u nas do wygrania już jutro, we wtorek 22.
2: Września, tak? Wszystko się zgadza, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 369, żebyśmy mogli zadzwonić jutro właśnie do was, a kto wie, być może też zadzwonimy w piątek, bo jedno zgłoszenie bierze udział w dwóch finałach.
1: Max na 7327 albo rmfmax.pl, tam też możecie złapać super bonus.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Disco.
1: The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i to jest ten wakacyjny vibe, o który jeszcze walczymy.
2: A gdyby ktoś chciał zimę, to dzisiaj, a jutro na Kasprowym ma spaść od 5 do nawet 15 centymetrów świeżego
1: już?
2: Śniegu. Tak, już pada,
1: śnieg?
2: Już sypie.
1: Yes. Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, co w tej pogodzie, bo okazuje się, że jednak to latko to chyba ucieka. Zostańcie z RMF Max, najświeższa prognoza za moment.
3: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: is Dawnshan. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Przed nami chłodny i niezbyt przyjemny wieczór, ale takich będzie teraz bez liku. To za sprawą jesieni, więc pozostaje nam jedynie cieszyć się kolorami umierających liści. A jeśli chodzi o prognozę, z plusów wiatr po zmroku ma się uspokoić i już tak nie napierać. Za to temperatura spadnie do 12 stopni. Na wieczorny spacer z psem zdecydowanie warto wciągnąć na siebie coś cieplejszego. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe raczej się nie przydadzą, a ciśnienie w nocy zdecydowanie powyżej normy.

0: 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
0: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

0: Pomorze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Marek Mikulski, najwyższy czas na flash w RMF Max Mazowsze. Biały proszek i trawka. Sukces płońskich policjantów. Na jednej z posesji na terenie gminy Sochacin znaleźli łącznie 8 krzewów konopi. To jednak nie był koniec. W piwnicy było jeszcze ponad 80 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci suszu roślinnego i białej zbrylonej substancji, przechowywanych w słoiku i woreczkach strunowych. W pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli także wagę jubilerską i inne przedmioty mogące mieć związek z przestępczością narkotykową. Zatrzymany został 40-letni właściciel posesji. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, ich uprawy i udzielania ich innym osobom. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych dla Was spraw. Teraz Mława i ciągnący się od lat temat budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy Kościuszki. By dostać się do centrum, mieszkańcy cały czas muszą pokonywać dodatkowe kilometry, ale w przyszłości ich sytuacja się poprawi.
2: Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia.

0: firmą. Zakładamy, że dokumentację tę będziemy mieć gotową do końca roku.
1: Mówi Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. Jak długo to wszystko potrwa?
0: Jeśli wszystko dobrze pójdzie i uruchomione procedury zakończą się zgodnie z planem, myślę, że do końca 2027 roku będziemy się starać o pozyskanie środków zewnętrznych.
1: Dodaje urzędnik. Refuler zwodowany w Rutkach, pływająca pogłębiarka pomyślnie przeszła testy technologiczne. Rozruch maszyny przeprowadzany jest w trybie łagodnego startu, dzięki czemu ryby i ptaki wodne mają czas, aby przenieść się w ciche strefy zbiornika. Wydobywany namuł trafia na przygotowane wcześniej pole refulacyjne, a przefiltrowana czysta woda wróci do jeziora. W ten sposób samorządowcy chcą przywrócić dawny blask ulubionemu miejscu Płońszczan. To już pewne. W przyszłym roku ruszą prace archeologiczne wokół Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, ustalił nasz reporter Kamil Puternicki. Teren tak na dobrą sprawę nigdy nie został przebadany dokładnie, stąd decyzja, wyjaśnia dyrekcja.
2: Były oczywiście badania sondażowe robione, ale ten teren może kryć wiele bardzo ciekawych eksponatów, wiele ciekawych rzeczy, które przybliżą nam historię naszej części Mazowsza, a może i nie tylko.
1: Mówił Robert Kołakowski, dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dzieci z Płońska potrafią w pierwszą pomoc. W zeszłym tygodniu zakończony został intensywny cykl szkoleń z pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ostatnim przystankiem była szkoła podstawowa nr 2 imienia Jana Walerego Jędrzejewicza. Dzieciaki w płońskich podstawówkach przeszły kompletne szkolenie z konkretnych umiejętności resuscytacji, tamowania krwotoków i opanowania stresu w sytuacjach zagrożenia. Zadanie było współfinansowane z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Środek tygodnia według prognoz synoptyków nie zapowiada się tragicznie. Jutro co prawda znów zaledwie 16 stopni, ale za to zdecydowanie więcej słońca i brak opadów. W środę podobnie, te dwa dni mają być do siebie bliźniaczo podobne. Dużo słońca także w czwartek, ale już chłodniej, tylko 15 kresek. Piątek imprezowiczów nieuszczęśliwi, ma być pochmurno i deszczowo. Do tego tu też 15, 17 stopni w sobotę, nadal jednak pochmurno i słonecznie w niedzielę nawet do 20 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Są miejsca, gdzie świeci jeszcze pięknie słońce, są miejsca, gdzie kłębią się chmury i jeszcze popada, gdziekolwiek jesteście, no fajnie, że jesteście tutaj z nami z RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie poniedziałkowo po 18:00, oficjalnie już w ostatni dzień lata, skoro tak, no to taki numer na ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

Ale to zrobili, nie słyszałem ani jednej gitary w przeróbce I Was Made for Loving You Baby. Zrobili to Vinay i Le Pedre, no bo przecież początkowo to był taki rockowy hit. Słuchali go przede wszystkim harlejowcy, wiecie, faceci z brodami, ze skórami, z tymi głośnymi motorami. Ciekawe, jakim się wkręcił remix. Czas na wrześniowe nowości w RMF Max. Wraca do nas duet Neptunika, producenci z Niemiec. Kiedyś robili house'y, deep house'y, dzisiaj robią kawałki takie, wiecie, bardziej energetyczne, pełne mocy. Neptunika w RMF Max w numerze What If.

0: bo za tobą nic. Mega, mega numer Lifka, która stara się o dobre punkty, o wysoką pozycję w tym tygodniu na liście Hot Bands. To tak na poniedziałek, dzisiaj jeszcze dzień pokoju, no to przekażmy sobie dzień pokoju i pamiętajmy, żeby nie dać się nakręcać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje. Tak już jest, tak więc nie dajmy się wkręcać. Słuchajmy dobrej nuty. Za chwilę Jean Paul wróci, także Swedish House Mafia, no i mega beat Happiness Is So Sad.
1: Max. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: I po reklamie.
14: Tu Radek.
15: Z tej strony Asia.
16: Hi, this is Cascada.
17: Hej, tu Roxy Węgiel.
18: Cześć, tu Justyna.

tam od tej nuty nie mogę się oderwać. Swedish House Mafia z Lykke Lee. Happiness is so sad. Także dla każdego mola książkowego, bo dzisiaj jest bardzo ważna data. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937. A kto myślał, że to w XXI wieku? No proszę bardzo, niespodzianka. Początkowo książka była pomyślana jako książeczka dla dzieci. No dzisiaj Hobbit to tak dla dzieci mniejszych, nie najmniejszych i dużych na pewno. A teraz numery dla wszystkich dzieci małych, dużych i dla wszystkich już trochę większych. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Polecam wam na jesień i na wrzesień. Joel Curry wraca w numerze Don't Go Breaking My Heart.

0: jeszcze dzisiaj mamy oficjalnie lato, dlatego taki numer, który będzie nam przypominać lato. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Jutro zaczyna się ta astronomiczna jesień, tak więc dzisiaj ten ostatni wieczór, żeby sobie powiedzieć, no ale ciągle jest lato. Tylko proszę sobie aż tak tego wieczorowo nie brać do serca, bo bluza to się przydaje. Zresztą co w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Środek tygodnia według prognoz synoptyków nie zapowiada się tragicznie. Jutro co prawda znów zaledwie 16 stopni, ale za to zdecydowanie więcej słońca i brak opadów. W środę podobnie, te dwa dni mają być do siebie bliźniaczo podobne. Dużo słońca także w czwartek, ale już chłodniej, tylko 15 kresek. Piątek imprezowiczów nie uszczęśliwi, ma być pochmurno i deszczowo. Do tego tu też 15, 17 stopni w sobotę, nadal jednak pochmurno i słonecznie w niedzielę nawet do 20 kresek.

0: są, tylko większość to jeszcze robaczywe, nie wiem jak u was w okolicy i że jeszcze trzeba trochę poczekać i że jeszcze będą. Zostańcie z nami, wracam z hiciorami, z dobrym bitem, będzie muzyka od Axwella i Calvina Harrisa. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść, jeśli nie na grzyby. Max.
1: Poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek. Fajne wydarzenie w naszym regionie, tu RMF Max ma zawsze. Bez eksperymentów? O nie, właśnie z eksperymentami, bo piątki są z eksperymentami. Piątek, 25 września, godzina 13:15. W rytmie nauki dla kogo? Dzieci w edukacji domowej, dzieci uczące się zdalnie i wszystkie dzieci ciekawe świata i kochające eksperymenty. Zaprasza oczywiście Park Nauki Torus w Ciechanowie. Zaprasza na najbliższy piątek. E równa się MC kwadrat. O, teraz wiemy, o co chodzi. Przenosimy się do klubów i to wyjątkowa okazja, żeby dokonać wielkiego powrotu. Powrotu klubu Ambra w Blichowie. Wraca Ambra w Blichowie, wraca to wielki powrót. Wszyscy całą noc wstęp za darmo. Tak jest. Shia za konsoletą, a to odbędzie się 10 października, oczywiście w Blichowie 42. Co jeszcze w najbliższy weekend? No można wyskoczyć do Płocka. Goodbye, Summer. Żegnają cały sezon. Tutaj Przystań Towarzyska tak żegna. No i jeszcze Taneczne Doznania w najbliższą sobotę, oczywiście w klubie Bosco. W najbliższy sobotni wieczór Pure Clubbing.
2: Reklama. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na Maxa.
11: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
13: To najwyższy czas na flash w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zaczynamy. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Płońsku. Będzie modernizacja targowiska miejskiego przy Pułtuskiej. Inwestycja pochłonie ponad 24 miliony złotych.
14: Rada Miejska na mój wniosek podjęła uchwałę dotyczącą remontu, przebudowy dużego targowiska miejskiego oraz budowy kładki przez rzekę Płątkę, czy tak naprawdę lekkiego mostu 5 metrów szerokości.
13: A skąd pieniądze?
14: Środki pochodzić będą z KPO poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bardzo preferencyjna pożyczka. Okres karencji w spłacie 3 lata. Oprocentowanie 0,8%.
13: Mówił nam Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. Targowisko przy ulicy Pułtuskiej w Płońsku od lat pełni ważną funkcję handlową. Inwestycja zakłada jego kompleksową modernizację. Finansowy sukces Ciechanowa. To miasto znajdzie się wśród samorządów z najwyższą dynamiką wzrostu dochodów w przyszłym roku w subregionie, a także powyżej średniej dla całego kraju. Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że dochody miasta uwzględnione w kalkulacji na przyszły rok mają być wyższe o ponad 9% w porównaniu z obecnym rokiem. W zestawieniu Ciechanów wyraźnie wyprzedza m.in. Mławę czy Pułtusk. Świeża żołnierska krew w

0: Ciechanowie, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej imienia podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój w Ciechanowie, we wrześniu gości w swoich murach uczniów z klas oddziałów przygotowania wojskowego. Młodzi ludzie w praktyce mogą sprawdzić wiedzę, którą nabyli podczas szkolnych zajęć. Do tego miasta przybywają uczniowie m.in. z Raciąża, Węgrowa czy Ostrołęki. A przy okazji ratusz zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej połączeń autobusowych w Ciechanowie. Jak podkreślają urzędnicy, każdy mieszkaniec może wskazać m.in. potrzebne połączenia autobusowe, godziny i częstotliwości kursów oraz rozwiązania, które zachęciłyby do częstszego korzystania z pojazdów. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach miasta. A my przenosimy się do Płońska, bo sporo się dzieje w Parku Konstytucji 3 Maja. Wykonawca przygotowuje tam teren pod nową zieleń. Na nawiezionej, urodzajnej glebie wyrosną wielobarwne rabaty i gęste trawniki, tworzące warunki do odpoczynku w cieniu drzew. Montowane są obrzeża pod przyszłe ścieżki spacerowe. Zgodnie z umową wykonawca sfinalizuje pracę do końca listopada. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Muławie zachęca do udziału w specjalnych lekcjach. To oczywiście propozycja dla zainteresowanych szkół. O programie tych muzealnych spotkań więcej wie nasz reporter Kamil Puternicki.
1: Lekcje muzealne to okazja, by poznać bliżej nie tylko historię Muławy. Edukatorzy są przygotowani i czekają na pierwsze szkolne grupy.
2: Serdecznie zapraszamy. Każdy z naszych działów dysponuje dla Państwa czasem oraz atrakcjami, jak również informacją o konkretnych działach, czyli przyrodzie, etnografii, historii, sztuce.
1: Mówił Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Muławie. Więcej informacji o lekcjach muzealnych znajdziecie na stronie internetowej placówki.
0: Tyle od Kamila.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: W tym tygodniu poczujemy już podmuch jesieni. Do tej pory na termometrach w każdym tygodniu mogliśmy zaobserwować kilka dni z 20 na termometrach i te czasy chyba prędko nie wrócą. W każdym razie jutro i pojutrze maksymalnie do 16 stopni, za to słonecznie i bez deszczu. W czwartek podobnie, ale już tylko 15 kresek. Tyle samo w piątek, ten ma być jednak pochmurny i deszczowy. W sobotę już 17 kresek, ale nadal pochmurno. W niedzielę słonecznie i do 20.
4: Hej, cześć, witajcie. No już wieczorowo po 19:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy oficjalny ostatni wieczór lata, chociaż już czuć ta jesień za oknem, prawda? Ale na pewno nie w głośniku, bo za chwilę Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, no i teraz Axwell, jego taneczna nowość, mega beat ostatnich tygodni, czyli Whatever Turns You On.

Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, to Zalia w RMF Max. Teraz mam dla was nowość, w której też można się zakochać, albo przynajmniej od razu dodać ten beat do ulubionych. Jest nowość od projektu Offenbach. To nie jest jedna osoba, tylko francuski duet DJ-ski. Tworzą go Paryżanie, Cezar i Dorian. Znają się ze szkoły, a nazwa Offenbach pochodzi od kompozytora Jacques'a Offenbacha. Zagadka została rozwiązana. Nasza nowa taneczna petarda w RMF Max. Four to the floor.

chyba powiedzieć, że to jest jeden z największych hitów w ogóle całego roku. Na pewno będziemy wspominać lato, które kończy się oficjalnie dzisiaj wieczorem przy tym bicie Hurzel. No tak, u nas już chłodniej o tej porze, a on wciąż na Ibizie i jeszcze tam kręci imprezy. Zostańcie z RMF Max, bo wróci Aicz, ale w wersji, w której usłyszycie także Matę. Mamy disco klasyk w remiksie, jeszcze z rapsami. Ring My Bell przed wami.

Georgia w Air of Max. Za chwilę nowość od Robina Schulza jeszcze na wrzesień, ale czy macie wrażenie, że ten wrzesień mija jakoś tak błyskawicznie? Jesteśmy już przecież w jego ostatniej 1/3. Za 9 dni październik, a potem to już tylko 2 miesiące i... No i będzie Last Christmas, chociaż czasami to Last Christmas zaczyna się szybciej. Ale nie, jeszcze nie teraz, nie 21 września, za wcześnie. Teraz jest czas na dobry klubowy beat, w szczególności jeżeli Robin Schulz odświeża taki klasyk. Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.

0: Wersja Tempest Team dla każdego Mateusza i Hipolita. Mają dzisiaj jeszcze imieniny. Jeżeli więc macie któregoś z nich w telefonie, no to jest pretekst, żeby się odezwać. W ogóle trzeba dzwonić do znajomych, rozmawiać, no najlepiej to się spotykać, a nie tylko pisać i wysyłać serduszka. Zostańcie z RMF Max, tylko czy pogoda będzie dobra na spotkania? Sprawdzimy to już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Radek.
15: Cześć, tu Daria Zawiałow.
16: Hej, it's Dua Lipa.
17: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
20: W tym tygodniu poczujemy już podmuch jesieni. Do tej pory na termometrach w każdym tygodniu mogliśmy zaobserwować kilka dni z 20 na termometrach i te czasy chyba prędko nie wrócą. W każdym razie jutro i pojutrze maksymalnie do 16 stopni, za to słonecznie i bez deszczu. W czwartek podobnie, ale już tylko 15 kresek. Tyle samo w piątek, ten ma być jednak pochmurny i deszczowy. W sobotę już 17 kresek, ale nadal pochmurno. W niedzielę słonecznie i do 20.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: mrozu rozkręca się w RMF Max, przygotował materiał na nowy krążek, no i ma tutaj kawałek Mrozu i Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Na pewno chcę też być w zestawieniu listy Hobbence, dzisiaj go tam nie ma, nowa dziesiątka dosłownie za kilka chwil, będą też nowości taneczne, również premiery. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: Najfajniejsze wydarzenia dla regionu, dobrze trafione przy poniedziałku, można sobie zaplanować cały tydzień i na przykład wyskoczyć albo na kabarecik, albo na koncercik, albo do kina, albo można już dzisiaj na przykład zaplanować tanecznym krokiem wejście w kolejny weekend. Chociaż tak naprawdę przenosimy się do Ciechanowa, powiatowe centrum sztuki i kultury oczywiście. Mamy kino, ale także mamy dyskusyjny klub filmowy w tym tygodniu, film Gorzkie Święta, seans z gwiazdą, rodzina w kinie, super food track będzie, no i mamy także taniec towarzyski, balet oraz studium piosenki. To wszystko proponuje właśnie to Centrum Kultury w Ciechanowie. Co klubowo, co tanecznie, Pure Clubbing w sobotę, konsoleta DJ Domas, to oczywiście tak prezentuje się bosko. Jeszcze można wyskoczyć na przykład do Płocka, Goodbye, It's Time to Say Goodbye. Pożegnanie sezonu w sobotę i w piątek, tak gra tutaj przystań towarzyska.

0: ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
5: Życzę.

0: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na Maxa.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max przy poniedziałku, po pracy, po szkole i akurat na czas pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. A zestawienie otwiera nam dzisiaj Kygo, który był z nami przez no prawie całe lato, które już dzisiaj wieczorem się kończy oficjalnie. Jego Take Me Back.
5: RMF Max 10. Numer 10.

Jeżeli chcecie dodać sobie słonecznej energii na jesień, to warto mieć ten numer w ulubionych. To Jubel w numerze Ocean House. Głosujecie na rmfwax.pl. Za kilka chwil na liście Hot Bands sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Armin van Buuren, ale teraz trochę młodszy kolega w zestawieniu i myślę, że jest bardzo dumny z tego, że może się ścigać w wasze głosy na przykład z Arminem. To MJ Daly. Kto go słyszał, może na TikToku. Posłuchamy go teraz w RMF Max. MJ Daly i jego Daly Supreme. 9.

bardzo pozytywnie wspomina Warszawę, polskich klubowiczów i swoją imprezę Estate of Trance u nas w Polsce. Armin van Buuren i jego Everlasting to 8, a ten numer wokalnie napędza Sasza, która coraz częściej pojawia się właśnie w takich zacnych trance'owych produkcjach. Podejrzewam, że przy house'owym bicie też wypadłaby doskonale, ale akurat w tym numerze śpiewa Becky Hill, no też znana, bardzo dobra wokalistka Becky Hill, dlatego DJ'a Sony Fodera ma dla nas nowość. Na jesień w RMF Max Say Something.

0: perfekcję i miksowanie, to pracował jeszcze na rusztowaniu na budowach w Wielkiej Brytanii. DJ Budowlaniec Silva Bumpa wskakuje nam na miejsce siódme w On Tonight. No i tak zaczyna swój tydzień na liście Hot Bands, a za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Somber. Będą też kolejne nowości, na przykład od DJ-a Topika. Wróci także Marshmello, który coraz częściej z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

Ten numer będzie nam towarzyszył, kiedy będą spadać liście i kiedy już wszystkie kasztany spadną i będzie można robić ludziki powoli, powoli. To nowość od Topika, Carte Blanche, Lucky Ones, poczekalnia listy Hobbends. No dzisiaj wieczorem jeszcze, przez ostatnie godziny mamy oficjalnie niby lato, chociaż nie wiem, czy jeszcze czuć. No i teraz taki kawałek na ostatni dzień lata, taki tytuł dosłownie, dobrze się wstrzelili. Gibbs, Ego i For Money otwierają dzisiaj pierwszą piątkę.

0: Marshmello to ten tajemniczy DJ, który coraz częściej występuje z gwiazdami i tym razem śpiewa do niego Cameron Whitcomb w nowości Hello, którą polecam wam w tym tygodniu w RMF Max. I być może już jutro to będzie nasza nowość w zestawieniu. DJ z wiadrem na głowie czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym nowość od dziewczyn z Cat's Eye. To będzie hit tej jesieni, czyli Animal. Ale teraz Alan, który niedawno rządził na szczycie. No i wraca tam, jest blisko. Coraz bliżej, już na trzecim. Alan Walker i Ava Max. Fate. RMF Max.
1: RMF Max. 3. Numer 3.

Czy masz Czasami rzeczywiście jeden dzień w naszym kraju wystarczy, żeby się zakochać. Chyba, tak mi się wydaje. One Day in Poland, Francis i Sobel. Nowość w RMF Max. Co ciekawego u tego gościa? Sobel był ostatnio u nas gościnnie, a może my byliśmy u niego? No sprawdzicie sobie na Instagramie, zapraszam. No i wracam do was z hitami także jutro o 20:00, najważniejsza dziesiątka. Na trzecim dzisiaj przy poniedziałku Alan Walker Fate, na drugim Alex Warren Passenger. Kto rządzi na szczycie? Proszę bardzo, tak szybko, tak wysoko, ponownie najlepszy w Polsce. Najwięcej waszych głosów na hop zgarnia Marlon Hofstadt w numerze I Like. One. One. One. One.

0: Zapraszam na imprezę i dziękuję za głosy na liście Hot Bands. I Like to jego nowa jedynka. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Poniedziałek. Fajne wydarzenie w naszym regionie. Tu RMF Max ma zawsze, bez eksperymentów. O nie, właśnie z eksperymentami, bo piątki są z eksperymentami. Piątek, 25 września, godzina 13.15. W rytmie nauki, dla kogo? Dzieci w edukacji domowej, dzieci uczące się zdalnie i wszystkie dzieci ciekawe świata i kochające eksperymenty. Zaprasza oczywiście Park Nauki Torus w Ciechanowie. Zaprasza na najbliższy piątek. E równa się MC kwadrat. O, teraz wiemy, o co chodzi. Przenosimy się do klubów i to wyjątkowa okazja, żeby dokonać wielkiego powrotu. Powrotu klubu Ambra w Blichowie. Wraca Ambra w Blichowie, wraca, to wielki powrót. Wszyscy całą noc wstęp za darmo. Tak jest, Shia za konsoletem, a to odbędzie się 10 października, oczywiście w Blichowie 42. Co jeszcze w najbliższy weekend? No można wyskoczyć do Płocka. Goodbye, Summer, żegnają cały sezon. Tutaj Przystań Towarzyska tak żegna. No i jeszcze taneczne doznania w najbliższą sobotę, oczywiście w klubie Bosco. W najbliższy sobotni wieczór Pure Clubbing.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Jestem Radek, a to moja ekipa.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Cześć.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Niezapomniany hicior od Nelly Furtado, Say It Right. W ten wyjątkowy wieczór, bo to ostatni wieczór lata oficjalnie, chociaż jesień wisi w powietrzu. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami wieczorowo. Teraz jeszcze jedna nowość, która akurat dzisiaj nie dostała się do zestawienia listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień, jesienią też sobie porządzi i będziemy słuchać jego muzyki. To DJ DOD, dla którego śpiewa tutaj Easy Bizu. Polecam wam Careful.

0: Black Eyed Peas mają na swoim koncie tyle hitów, tutaj jeden z wielu, Meet Me Halfway, trwający jeszcze dzień nie tylko pokoju, ale w dzień wdzięczności. Właśnie, za co jesteście wdzięczni przy tym poniedziałku? Może za to, że już nie trzeba się nigdzie śpieszyć, no to na relaksie za chwilę. Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, wróci także no w idealnej piosence na dzień wdzięczności i na wieczorny relaksik, Taylor Swift w numerze The Fate of Ophelia.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

przy tym numerze to na pewno szybko nie zaczniecie dzisiaj wieczorem. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ale rzeczywiście we wrześniu, no to różnie to bywa, bo jesienią naprawdę możemy przesadzić nawet ze snem, bo krótszy dzień oznacza po prostu mniej światła, w szczególności rano. Dlatego nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny. Już wiadomo, dlaczego tak. No i być może również dlatego pobudka o 6 albo 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy powoli, ale spoko, jest na to recepta. Oczywiście nowy poranny program z nową poranną ekipą RMF Max. Budzimy was na maksa. Wieczorem też jest fajnie, ugraby, musicie przyznać. Teraz kolejna mega nowość, Tame Impala w numerze Loser.

0: Bez końca pięknie po polsku zaśpiewał Oskar Cyms. Ciekawe, czy potrafiłby po śląsku, po kaszubsku. A wiecie, że nie tylko ludzie mają swoje dialekty. Na przykład różne grupy niektórych zwierząt również. Między innymi wielorybów używają charakterystycznych dla siebie zestawów dźwięków. Można powiedzieć, że natura też ma swoje lokalne akcenty. No to teraz też będzie tak, wiecie, językowo, bardzo międzynarodowo. No spróbujemy sprawdzić znajomość portugalskiego. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mari Frost, to nasza kolejna nowość, Paraíso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: I tak nam pięknie, no już prawie zleciało lato przy jej muzyce. Zalia, tylko kochaj mnie, jeszcze do północy oficjalnie, ale no za oknem już jesień. Jutro słyszymy się oficjalnie jesiennie, zapraszam wszystkie jesieniary, jesieniarzy, ale spokojnie, nie będzie tylko balladek i muzyki do herbatki, będzie dużo energetycznych bitów, waszych ulubionych hitów i nowości. Przemek Grabowski, słyszymy się we wtorek od godziny 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, maksymalnego poranka. Cześć!
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.